0: Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
3: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
2: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
3: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
2: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
4: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawca. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na północy Poznania powstaje nowa przeprawa przez Wartę. To inwestycja ważna dla mieszkańców metropolii. Połączona Czerwonak z Poznaniem, zapewniając wygodną i bezpieczną trasę dla pieszych i rowerzystów, kładka będzie gotowa w wakacje. Powstała przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku. Na drugim brzegu Warty zejście znajduje się na wysokości Umultowa, blisko leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Po jej otwarciu skróci się znacznie, szczególnie dla mieszkańców północy Poznania, droga do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. A tymczasem kolejny temat w naszym magazynie. Podpalacz wiat śmietnikowych z Nowego Miasta zatrzymany.
10: Do zdarzenia doszło 22 kwietnia około godziny 15 na terenie Nowego Miasta. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusz tamtejszego komisariatu, przejeżdżając ulicą Kukułczą, zauważył kłęby dymu wydobywające się z wnętrza wiaty śmietnikowej. Policjant natychmiast udał się na miejsce. Zastał tam mieszkańca osiedla próbującego samodzielnie ugasić nabierający na sile ogień. Mężczyzna poinformował funkcjonariusza, że o pożarze powiadomił już straż pożarną. Do czasu przyjazdu pozostałych służb policjant zabezpieczył teren i zadbał o to, by osoby postronne nie zbliżały się do niebezpiecznej strefy. Jednocześnie funkcjonariusz przeprowadził wstępne rozeznanie wokół pobliskiego terenu pod kątem rozmieszczenia kamer monitoringu, które mogły objąć swoim okiem przyczynę i moment powstania pożaru. To nie był jednak koniec. Podczas tych działań policjant zauważył poruszenie wśród mieszkańców osiedla kilka bloków dalej. Jak się okazało, w niewielkiej odległości od pierwszej paliła się kolejna wiata. W tym przypadku ogień był już na tyle silny, że uszkodzeniu uległ również zaparkowany obok wiaty samochód marki Renault. Tam również wezwano od razu zastępy straży pożarnej, która skutecznie ugasiła oba pożary. Mundurowi, mając wiedzę o dwóch podobnych zdarzeniach jak obok siebie i to w tak krótkim odstępie czasu, nie mieli wątpliwości, że było to celowe działanie. Śledczy z Komisariatu Policji Nowe Miasto zabezpieczyli materiał dowodowy, z którego jasno wynikało, że wiaty śmietnikowe zostały podpalone przez jednego i tego samego mężczyznę. Rozpytanie świadków zdarzenia oraz skrupulatna praca operacyjna policjantów pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy. Jeszcze tego samego dnia 34-latek został przez funkcjonariuszy z Nowego Miasta zatrzymany. Mieszkaniec powiatu poznańskiego usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy za uszkodzenie w wyniku podpalenia dwóch wiat śmietnikowych, a drugi za uszkodzenie pojazdu marki Renault, które nastąpiło w wyniku rozprzestrzenienia się ognia. Łączne straty spowodowane w wyniku tych pożarów wyniosły 20 tysięcy złotych.
9: Podejrzanemu grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czas na dłuższą rozmowę w naszym poznańskim studio. Dziś ze mną
11: Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich.
9: Zacznę od wielkiego odkrycia w bibliotece.
11: To prawda, jesteśmy cały czas pod wielkim wrażeniem tego, co udało się znaleźć w naszych zbiorach. Mianowicie podczas pracy nad przygotowaniem przygotowaniem do scenicznego wystawienia sztuki Kościuszko nad Sekwaną okazało się, że w partyturze tego utworu znajduje się najprawdopodobniej pierwszy zapis Mazurka Dąbrowskiego. I mogą Państwo zapytać, dlaczego tak późno się o tym dowiedzieliśmy? A to dlatego, że partytura jest osobno, tekst jest osobno i tekst brzmi zupełnie inaczej niż ten tekst, który my znamy. Wobec tego dopiero w momencie, kiedy pan Mariusz Matuszewski, muzyk, kompozytor i aranżer, wziął na warsztat ten tekst, stwierdził, że to, co gra, to jest właśnie Mazurek Dąbrowskiego z kompletnie innym tekstem. Tutaj w grę wchodzą oczywiście wybiegi przed cenzurą. Jesteśmy w latach 20. XIX wieku i pod zaborami. Stąd też to zaskoczenie. A to jest właściwie dopiero początek, dlatego że będą Państwo mieli okazję zobaczyć Kościuszkę nad Sekwaną i usłyszeć tę muzykę już w listopadzie.
9: To jest dopiero początek, to pozwoli Pani, że za jakiś czas zaproszę Panią do naszego studia tutaj przed 27 grudnia i opowiemy, co dalej.
11: Na pewno będzie o czym mówić. W maju zapraszamy także na nową wystawę do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. To będzie wystawa dla fanów rzeźby, dlatego że bohaterem tej wystawy jest Franciszek Black, a łączy się on z Sienkiewiczem poprzez Krzyżaków, ponieważ myślę, że większość z nas skojarzy Sienkiewicza właśnie jako autora Krzyżaków. Natomiast ten symbol związany z zwycięstwem grunwaldzkim to jest pomnik grunwaldzki w Krakowie, którego autorem był właśnie Franciszek Black. I jak łączyły się losy tych dwóch panów, jak łączyły się historie i wyobrażenia o Wielkiej Wojnie z Zakonem i też jak łączyły się losy polsko-szwajcarskie Franciszka Blacka i Henryka Sienkiewicza. O tym będzie można dowiedzieć się już 9 maja w sobotę o godzinie 12 podczas otwarcia tej wystawy, ale oczywiście maj to także czas nocy muzeów, więc także wtedy będzie można tę wystawę odwiedzić. Myślę, że bardzo ciekawa wystawa prezentująca Sienkiewicza od troszeczkę innej strony i tę jego najbardziej znaną książkę też w innym kontekście. Spotkania autorskie, czyli to, na co się najbardziej chyba czeka w bibliotece i tych spotkań w maju będzie bardzo dużo. 8 maja zapraszamy do Filii 15 na Fabianowie na spotkanie z Piotrem Bojarskim wokół jego najnowszej książki Drzyzgi. To będzie oczywiście historia o historii, ale też z jakąś zagadką, jak to zwykle u Piotra Bojarskiego bywa. Z kolei 11 maja o 18 gościem Biblioteki Wildeckiej przy ulicy Hetmańskiej będzie Maria Paszyńska. Autorka niezwykle popularna, która łączy w swoich książkach opowieść, tajemnicę i historię. I właśnie ta historia, zwłaszcza historia Warszawy, jest dla niej istotna. Napisała między innymi książkę Dziewczyny ze Słowaka o tym, jak podczas II wojny światowej uczennice i absolwentki słynnego Liceum Słowackiego działały w podziemiu. Jest też autorką książki Bibliotekarka z Warszawy. Myślę, że dla nas, dla bibliotekarzy, szczególnie istotnego tytułu. To jest pisarka młoda, ale ma w swoim dorobku już ponad kilkadziesiąt powieści i łączy właśnie te elementy naszej polskiej historii także z historią Imperium Osmańskiego, ponieważ ma na swoim koncie także studia orientalistyczne, więc bardzo ciekawa pisarka, bardzo ciekawe książki. Myślę, że warto na to spotkanie się wybrać 11 maja o godzinie 18 do Filii Wildeckiej, a tego samego dnia, czyli 11 maja w głównym gmachu biblioteki spotkanie, które znowu będzie łączyć kobiety i będzie łączyć poezję. W naszym cyklu Poetki z daleka i z bliska wykład pani profesor Moniki Miazek-Męczyńskiej z naszej poznańskiej filologii klasycznej o tym, co łączy Safonę i Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, zwana polską Safoną, wielokrotnie nawiązująca w swojej twórczości do poezji tej greckiej autorki, ale też właśnie pytanie, na ile to nasze myślenie o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w kontekście tej literatury antycznej jest prawdziwe. Myślę, że tutaj spotykając się z panią profesor, która jest filologiem klasycznym, to będzie bardzo ciekawe zderzenie tego, co my wiemy, a z tego, co wydaje nam się, że wiemy o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i tego, co wydaje nam się, że wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o samej Safonie. To spotkania autorskie majowe, ale będzie ich oczywiście jeszcze więcej. Dlatego, że będą też spotkania muzyczne. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filipot Lipan spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Rea, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów, zapraszamy do Galerii Atanazego u nas w głównym gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
9: A będzie coś dla dzieci?
11: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na Dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc, jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę no dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Phibhi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym. A o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem, no bo nie ma Kubusia Puchatka bez pszczół, a o 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki, dlaczego one cały czas są tak ciekawe i tak zajmujące i mimo tego, że niektórym mogą wydawać się naiwne, no to dzieci myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, no to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11. To oczywiście nie są wszystkie wydarzenia, które w bibliotece i w filiach będą się odbywały w maju. Zapraszamy na to, by zajrzeć na stronę, ponieważ tam dokładna rozpiska co, gdzie i kiedy. I warto wspomnieć dla starszych słuchaczy, że w maju startuje także Senioralna Wiosna, czyli cykl wydarzeń dla seniorów. W tym roku będzie ona poświęcona fotografii. Będziemy między innymi uczyć Państwa specyficznego patrzenia. Dlatego, że w fotografii najważniejsze jest oko, a to się da wytrenować. Będziemy robić zdjęcia telefonem, będziemy też zastanawiać się, co zrobić, żeby ta fotografia miała w sobie jakąś tajemnicę.
9: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
1: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zakończyły się prace w rejonie skrzyżowania ulic Dolna, Wilda i Krzyżowa. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
13: Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu, dzięki której poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. A kierowcy zyskali miejsca postojowe. Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy Wildy udający się do parku imienia Jana Pawła II musieli pokonać 3 pasy ruchu przez ulicę Dolna Wilda. Dzięki zmniejszeniu długości i szerokości przejścia dla pieszych skrócił się czas przebywania pieszych na jezdni. Dodatkowo zebry przez ulicę Dolna Wilda oraz przez ulicę Krzyżową zostały doświetlone, co oznacza, że poprawiła się również widoczność pieszych po zmroku. Ponadto zgodnie z miejskimi standardami na chodnikach pojawiły się fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym. Na jezdni zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Prawy pas ruchu na ulicy Dolna Wilda, który wcześniej przed zmianami służył do włączania się do ruchu, pełni teraz rolę parkingu. Kierowcy zyskali około 10 miejsc postojowych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 160 tysięcy złotych. Dokładna wartość będzie znana po przeprowadzeniu odbiorów końcowych. Ponad 41 tysięcy złotych przeznaczyła Rada Osiedla Wilda ze środków, które ma do swojej dyspozycji.
9: To przypomnę na poznańskiej Wildzie. Czas na dłuższą rozmowę, a teraz zajrzymy do poznańskiej palmiarni, a tam wiosna na całego w samym Poznaniu, w całym mieście, ale w palmiarni również czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku.
14: Oczywiście, że czuć. Zaczynają budzić się te rośliny nasze wspaniałe w palmiarni, zaczyna kwitnąć palmiarnia, zaczyna zachwycać feerią barw, kolorów. Aleksandra Tomczyk, palmiarnia poznańska. I też zachęcamy do odwiedzania palmiarni w maju. Nie ruszając się z Poznania, można wyruszyć w podróż, podążać przez różne kontynenty, różne strefy klimatyczne bez konieczności organizacji dalekiego wyjazdu, bez konieczności stania w korkach, bez dojazdów, tak? Wystarczy wsiąść w tramwaj, w autobus, będąc w Poznaniu i po prostu do nas przyjechać. A wiosnę witamy z przytupem. Będziemy mieli taką, można powiedzieć, małą Holandię w Poznaniu. Można powiedzieć, że taką namiastkę, symboliczny kwiat dla Holandii, który rozbudzał emocje, wyobraźnie wielu w XVII wieku, bo łączy się to z pierwszą bańką spekulacyjną w historii, można powiedzieć, kiedy te tulipany, te cebulki tulipanów osiągały zawrotne kwoty i spowodowały, no, niemałe zamieszanie w tym kraju. Otóż będziemy mieli namiastkę tej gorączki tulipanowej, bo właśnie 8 maja rozpoczyna się 25. wystawa tulipanów, także to będzie takie święto, prawdziwe święto wiosny. Będą to artystyczne kompozycje florystyczne przeróżnych tulipanów, czyli taka tulipanomania trochę. te kwiaty potrafią naprawdę mieć różne faktury, różne kształty, różne kolory. Postrzępione brzegi, to jest wynik choroby, to taka mała tajemnica, ale i tak robi to niezwykłe wrażenie. Także od 8 maja proszę się śpieszyć, bo wystawa będzie trwała tylko do utraty świeżości kwiatów. Tak, na pewno w pierwszym tygodniu będą zachwycały, później już warto przyjść, natomiast warto naprawdę się śpieszyć, zarezerwować już sobie czas na tego 8 maja, na tą podróż i na to zwiedzanie tej wspaniałej wystawy.
9: A tak przy okazji, powiedz twoje ulubione tulipany.
14: Chyba takie ciemniejsze, takie ciekawe, trochę mroczne, trochę tajemnicze. Także każdy z nas będzie mógł sobie wybrać jakiś taki ciekawy kolor i porównać, zobaczyć.
9: Ja powiem tobie, że jestem tradycjonalistą i lubię te czerwone, takie typowe i żółte. A to chyba taki sentyment się włącza. U babci w ogródku takie właśnie rosły i gdzieś to tak zostało.
14: Takie klasyki, te klasyki oczywiście również zawsze się bronią, zawsze pięknie wyglądają, elegancko i klasycznie. Nawiązując do tych czerwonych tulipanów, one właśnie zakwitły w Parku Wilsona. W samym centrum Parku Wilsona, w tej pięknej części francuskiej, eleganckiej, jak te czerwone tulipany, będzie można również spędzić czas w maju. Park żyje, park się budzi do życia, można posiedzieć na ławeczce, można się zrelaksować, przyjść do palmiarni oczywiście, a przy okazji pospacerować i również właśnie w parku będzie się działo, bo 23 maja zapraszamy na Akademię Zielony Poznań. Na stronie miejskiej miasta Poznań można zobaczyć, co tam się będzie działo, a będzie działo się naprawdę dużo. Będzie wiele stoisk, będą konkursy, warsztaty. Zachęcamy poznaniaków do dbania o tą swoją zieleń w najbliższej okolicy, czyli ogródek, przestrzeń zieloną w najbliższej okolicy, balkony, bo przecież będzie konkurs na najpiękniejszy poznański balkon. Także naprawdę warto podejść, dowiedzieć się, zasięgnąć porady, jak uzielenić dookoła swoją przestrzeń. Później, dzień później dokładnie, bo to będzie w sobotę, a 24 maja w niedzielę spędzimy czas i rodzinnie, i bardzo ciekawie. W duchu takim trochę zero waste, bo będzie wietrzenie szaf. Będą stoiska, gdzie będzie można wymieniać ubrania. Unikatowe rzeczy z drugiej ręki czekają na nas. Będzie piknikowa atmosfera, strefa gastronomiczna i lokalne rękodzieło, lokalni twórcy. Będzie biżuteria, będą ubrania, atrakcje dla dzieci też, co ważne. Podczas gdy mamy będą buszować, tatusiowie też się nie będą nudzić z dziećmi, także będzie można skorzystać z tych atrakcji. Też pójść do palmiarni oczywiście. Także zapraszamy i 20 i 24 maja będzie się działo dużo w Parku Wilsona.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję również.
9: W kalendarzu maj, a wy niezmiennie słuchacie naszego magazynu prosto z Poznania. Ponad 3 miliony złotych na ratowanie zabytków. Powiat poznański dofinansuje 37 obiektów. Spora część środków zostanie przeznaczona na ochronę dóbr kultury sakralnej. Na pomoc mogą liczyć także instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne oraz historyczne tereny zielone. Rekordowa dotacja, bo aż 300 tysięcy złotych trafi do Kościoła Chrystusa Króla w Rokietnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont dachu. W naszym magazynie Kultura w maju kwitną bzy, kwitną kasztany, ale też dzieje się w Teatrze 8 Dnia.
15: Wszystko kwitnie. Zapraszamy do Teatru 8 Dnia. Jest wielkie zainteresowanie już od lutego, kiedy była premiera spektaklem Teatru Łapaczy Snów Don Quixote. Myślę, że z jednej strony ludzie chętnie przychodzą na Don Quixota, bo to klasyka, ale z drugiej dlatego, że jest to absolutnie fenomenalna i fantastyczna grupa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osób dorosłych, to chciałbym podkreślić, bo często to się nam jakoś w głowie spina z dziećmi czy młodzieżą. To jest spektakl o szukaniu jakiejś swojej tożsamości i podążaniu za swoimi marzeniami, ale najlepiej to, o czym on mówi, ujęła w swoim wierszu jedna z aktorek, Natalia Turosławska. Ona też tą swoją twórczość przedstawia w tym spektaklu. Napisała mianowicie: zamykam oczy, marząc o życiu innym niż głupi los mi zgotował, o takim życiu, w którym coś znaczę i wielkich rzeczy mogę dokonać. To jest pragnienie, myślę, każdego człowieka, a dla naszych aktorów z Teatru Łapaczy Snów z Poznania jest to może nie tyle trudniejsze, co jeszcze bardziej bardziej oni czują tę potrzebę, żeby biec za marzeniami, żeby osiągnąć coś w swoim życiu i żeby nie być na przykład postrzeganym tylko przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale też jako osoba, która jak każdy ma jakieś talenty, pragnienia, marzenia i tak dalej. To od tego zaczynamy właśnie. 8 maja i 9 maja też bardzo oblegany spektakl Kawka, tekst urywa się. Przypomnę, że nasz teatr stworzył właściwie taki tryptyk z tekstami Franza Kawki, bo niedawno była rocznica jego śmierci, taka pełna, setna, i ten Kawka gdzieś ciągle wracał i wydawałoby się, że to jest taka literatura sprzed 100 lat właśnie, nieco odległa, ale Kawka ma grono swoich fanów przez dziesięciolecia i teraz też gdzieś wraca to zapotrzebowanie na prozę Franza Kawki i zastanawiamy się właśnie w tym spektaklu, jaki Kawka jest potrzebny współczesnemu człowiekowi. To taki autor może niejednoznaczny, często gdzieś obudowany różnymi stereotypami, a my w spektaklu salowym, bo jest właśnie oprócz monodramu i spektaklu plenerowego nasz spektakl salowy dotyczący Franza Kawki. Też jest to rozważanie o relacjach, tam są fragmenty listu do ojca Franza Kawki, o wydobywaniu się aktora czy artysty z podziemi, czyli też o takim kreowaniu siebie, i to właśnie 8 i 9 maja o 19 w Teatrze 8 dnia.
16: A później 15 maja, tak?
15: W połowie maja dokładnie mamy pierwszy pokaz powarsztatowy. Kiedyś opowiadałem Państwu o warsztatach, które nazywamy Alternatywna Szkoła Teatru, w którym ludzie dorośli i młodzież spotykają się nie tylko po to, żeby bawić się teatrem, czy próbować szukać siebie w teatrze, ale żeby stworzyć spektakl, czy też taki właśnie pokaz powarsztatowy, a tak się składa, że mamy w tym roku rocznicę urodzin Stanisława Barańczaka, więc naszego poznańskiego poety, ale też założyciela Teatru 8 dnia. Był on w tej grupie, która właśnie teatr zakładała, i dlatego nasza grupa ludzi dorosłych, która nazwała się Byle nie w dżinsach, taką nazwę przybrali, proponuje nam właśnie pokaz powarsztatowy Sny po B, czyli po Stanisławie Barańczaku, na podstawie jego tekstów, jego poezji. Właśnie warsztatowicze wyciągali różnego rodzaju poetyki, słowa, metafory. To, co znowu nam współczesnych ludzi dotyka w twórczości tego poety, który tak zresztą niedawno żył pośród nas i myślę, że jeszcze wielu go pamięta, ale tak to jest też z pamięcią, że trzeba ją podsycać, i właśnie dobrze, że jest ta kolejna jakaś rocznica, w której możemy przypomnieć, kim Stanisław Barańczak był dla nas, dla poznaniaków, dla Teatru 8 dnia.
16: I to nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się w Teatrze 8 dnia w Poznaniu, bo już 22 maja
15: mamy kolejny pokaz właśnie tym razem młodzieży, grupy młodzieżowej właśnie warsztatów Alternatywna Szkoła Teatru. No młodzież ma coś takiego w sobie, że może trochę trudniej jest nam opisać dokładnie, co będzie efektem tej ich pracy, ale są bardzo zaangażowani i na pewno zachęcająca może być ta młodzieńcza energia, która na tej scenie aż buzuje i pulsuje, i tym razem pokażą pokaz powarsztatowy pod tytułem Dystopia. Więc myślę, że to w takim kręgu bardzo popularnym teraz jakiegoś też science fiction i takiego pokazywania różnego rodzaju utopii i dystopii, to się bardzo dobrze wpisuje. Jeszcze w maju będzie wiele innych rzeczy, ale myślę, że będziemy mieli też okazję sobie o nich porozmawiać, bo jeszcze pewne rzeczy musimy dopiąć i odpowiednio przedstawić. Także 7 maja, 8 i 9 maja, 15 maja i 22 maja, mam nadzieję, że w te wieczory znajdą Państwo czas, żeby pojawić się przy ulicy Ratajczaka 44.
16: A jeśli ktoś tego nie zanotował, to oczywiście może zajrzeć na Waszą stronę.
15: Zapraszamy na naszą stronę teatr8dnia.pl bez polskich znaków, ale też we wszystkich platformach społecznościowych jesteśmy jakoś obecni, także można nas znaleźć i śledzić, co się u nas dzieje.
16: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
15: Szymon Bojdo.
16: Dzięki za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
16: A ja przypomnę, że cały czas słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Będzie remont Teatru Polskiego w Poznaniu. Otrzymał on ponad 49 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
17: No to jest olbrzymie dla nas wyzwanie. Chyba w mojej historii współpracy z teatrem jest rzeczywiście to największe wyzwanie. Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie ukrywam, że z jednej strony się oczywiście z tego bardzo cieszymy, bo to jest niezwykły prezent na nasz jubileusz 150-lecia teatru, ale z drugiej strony też istnieją pewne obawy i niepokój z tym związany, bo rzeczywiście odpowiedzialność za ten projekt jest olbrzymia. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki naszym pracownikom i dzięki firmom, które wybierzemy w drodze postępowań przetargowych, nam to się wszystko uda i sprawnie przebiegnie.
16: A teraz okolice poznańskiej Śródki.
18: W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury.
16: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
19: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
20: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
21: Trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 9, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
22: Zobaczycie sami, że to będzie całkiem dobry dzień, mimo że poniedziałek. Jedziemy z nim. 4 maja, dzisiaj podkręcamy tempo, bo przyda się wam dużo energii od samego rana. Waldek Dermak, dzień dobry, cześć, hej. Już w pół do siódmej.

Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Jak tam wasza motywacja dzisiaj? Co się zapowiada w ten poniedziałek? Możecie zacząć go wyjątkowo, bo mam dla was skiety Melo Radia do zgarnięcia właśnie już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy dzisiaj wasz humor od samego rana. 321-321-777. Czekam na was. Dzwońcie do Melo Radia. Poranny vibe-check już za chwilę, a już teraz do zgarnięcia skiety od Melo. 321-321-777.

0: Poniedziałek, siema Mati, cześć, hello.
1: Dzień dobry, siemaneczko.
0: Siemaneczko, dzień dobry, no i to mi się podoba. Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj jest, Mateusz, Dzień Piekarza?
1: A nawet nie wiedziałem, fajny nawet dzień.
0: Serio nie wiedziałeś?
1: Nie wiedziałem.
0: W twoim przypadku to chyba ważne, bo skąd ty do nas dzwonisz?
1: Z Dąbrowy.
0: Brawo, już prawie wygrałeś, a chodzi mi o to, że podobno w pracy jesteś.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, a kim jesteś?
1: Jestem piekarzem na co dzień, głównie wypiekam chleb. Akurat dzisiaj się trafiło, że kończymy
0: dnia. Właśnie o to mi chodzi! Piekarz Mati razem z nami. Ciebie dzisiaj sprawdzimy, uważaj, bo mam tu dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Biała czy czarna koszula?
1: Biała.
0: Książka czy podcast?
1: Podcast.
0: Teraz piekarzu Mateuszu uważaj. Bułka czy chleb?
1: Bułka.
0: Zdecydowanie powiedział. Mati, fajnego, miłego dnia ci życzę. Dużo energii tam wykrzesaj z siebie. Przyda się na ten poniedziałek. My dodamy coś od siebie, czyli merch od Melo. Skiety już pakujemy i już ci wysyłamy. Trzymaj się, cześć.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Dua Lipa i Hody. Nie mogłabyś zrobić jeszcze raz tak jak przed chwilą? To takie... Słuchajcie, nikogo nie straszymy, ale za 2 godziny startują matury, nie? No i teraz... No i teraz takie pytanko do was. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki, na jakieś, wiecie, głosy wsparcia, jakieś rady, podpowiedzi, jak sobie dać radę, jak nie zwariować, nie zdenerwować się za bardzo, nie stresować. Co chcecie powiedzieć maturzystom? Słuchajcie, dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tak wcześnie rano, tak szybko. Tam wystarczy, że na dole klikniecie zieloną słuchawkę, wyślecie głosówkę, a za takie najlepsze podpowiedzi dla maturzystów, co zrobić, żeby się nie stresować, może macie jakąś swoją dobrą radę albo sposób, no to dajcie koniecznie znać, bo mamy fajny merch. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray. Za chwilę też prognoza pogody na poniedziałek i newsy będą w Melo.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Poznań.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Do południa nad Poznaniem będzie dużo chmur, potem niebo ma się przejaśnić. Zdaniem synoptyków nie powinno dzisiaj padać. Kropić nie będzie też jutro. Poranek mamy bardzo ciepły, termometry już wskazują 14 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie aż do 26. Noc też ma być przyjemnie ciepła. Ciśnienie jest umiarkowane, będzie powoli spadać.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
16: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
17: Na początek wielki pożar w Gliwicach. Od wieczora płonie dawna fabryka drutu. Na miejscu jest ponad 200 strażaków i wciąż walczą z żywiołem. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli po raz 21 w historii tytuł mistrzów Włoch. Pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. To już dziś. Maturzyści wezmą długopisy w dłoni i zaczną egzaminy. Na początek ten z języka polskiego. A jak maturę wspominają ci, którzy mają już dawno ją za sobą?
18: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami.
19: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
20: No dla mnie polski.
21: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna.
17: Ekipa Melo trzyma kciuki za tegorocznych zdających. Trzymajcie się, jesteście najlepsi.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Siema, siema, w poniedziałek podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. I gwiazda Tomorrowland też dołącza do nas. Thomas Gray już teraz. I to aktualny numer 1, 30 Meloradia z ostatniego piątkowego notowania. Mocno zaczynamy. Jest siódma.

Podkręcamy tempo w Meloradio, to Salah i Melodia. A co wy chcielibyście powiedzieć maturzystom? Co macie jakąś dobrą radę dla nich? Jakąś podpowiedź, jakieś gorące pozdro? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Z komórki można tam wejść i na dole ikonka słuchawki, wyślij głosówkę, klikacie, nagrywacie, wysyłacie. No i zgarniacie merch od Melo za takie najfajniejsze, najlepsze. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Słuchajcie, już w sobotę 23 maja w Warszawie, to już po maturach, będzie mega koncert, mega gwiazdy, zagra dla was Florida i za chwilę to pokażemy wam w Melo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zapro na to wyjątkowe wydarzenie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio i mamy dla was fajną zabawę, w której do zgarnięcia zapro na koncert mega gwiazdy Florida w sobotę 23 maja w Warszawie. Możecie być na tym wydarzeniu, na tym koncercie, na tej imprezie. Tylko, uwaga, musicie odpowiednio zareagować, jak już do was zadzwonimy. I żebyście wiedzieli, jak to się robi, to my wam pokażemy tutaj. Uwaga, spróbujemy zadzwonić do kogoś z naszej ekipy, co?
1: A zadzwońmy, no.
2: Florida.
0: Czekajcie, mam kilka numerów, kogo wybrać,
1: No to ty tam wybieraj.
0: Czekaj, po imionach. Dobra, mam. Mówimy, okay. Do kogo dzwonimy, czy nie?
3: Nie, jeszcze nie.
1: Może dobra, ta osoba będzie miała zaskoczenie. Jestem ciekawa, dobra, czy śpi, dobra, czy już dobra. Może nie.
0: Dobra, kręcimy. Okay. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie słychać. Dobra.
1: O.
0: Chyba mamy to. Cicho, i nic nie mówimy.
1: Dobra.
4: Halo?
5: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Yeah!
4: Cześć, Dareczku.
0: Cześć, mam do ciebie jedno pytanie. Śpisz?
4: Wiesz co, chyba mnie obudziłeś.
0: Chyba tak.
4: Ja nazwałem cię Darkiem zamiast Waltkiem.
0: Nie szkodzi. Jurek, spoko. Jest okej.
4: Muszę przyznać, że myślałem, że to budzik, ale jak usłyszałem Florida w słuchawce, to nie miałem wątpliwości, kto do mnie dzwoni i po co.
0: Wyjścia,
4: mam nadzieję, że nasi słuchacze będą równie skuteczni.
0: Tak jest. Piotrek, pokazałeś im, jak to się robi, ale słuchaj, jak słychać, że ty miałeś fajną majówkę, no i o to chodzi.
4: Oj, była piękna, tak. O. Wczoraj co prawda i przedwczoraj w radiu, ale popołudnia były bardzo sympatyczne, więc
0: mam nadzieję,
4: że i twoja również była piękna.
0: Tak, jak słychać również. Dzięki, Piotrek. Strzałeczka, trzymaj się. Hej.
4: Trzymajcie się, strzała. Dobrego poniedziałku. Niech ten tydzień będzie piękny dla wszystkich i oby bilety trafiły w dobre ręce.
0: Tak będzie, strzała. To był Piotrek Opoka. Słuchajcie, wasza reakcja na to, jak do was zadzwonimy, jest najważniejsze. Jak usłyszycie taki dźwięk, uwaga.
5: Sometimes I get a good feeling.
0: To co trzeba zrobić, Daria?
1: Yeah!
2: Florida w Melo Radio.
0: Bądźcie czujni blisko Melo, bo zapro już niedługo dla was.

0: Dive the Mail Log w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek i czekamy na wasze głosówki związane z maturami. Macie jakieś podpowiedzi? Ewentualnie trzymacie za kogoś bardzo mocno kciuki? Dajcie znać, czekamy na głosówki. Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Chciałem pozdrowić syna Macieja, który właśnie się szykuje do wyjścia na maturę. Dasz radę, synu, wierzę w ciebie, jesteś najlepszy, trzymaj się.
0: Trzymaj się, trzymaj, my też wierzymy, pewnie, że dasz radę, dacie radę. Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Po reklamie.

0: życia smak.
1: Gibbs w Meloradio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, aż nie wierzę, co się okazuje. W Wielkiej Brytanii większość nastoletnich chłopców woli rozmawiać z botami niż z przyjaciółmi, przyjaciółkami, dziewczynami albo z rodziną. Czujesz to?
2: No, jestem trochę w szoku. Mam nadzieję, że Waldek, ty się nie zaliczasz do tego. Nie, i lubisz, słuchaj, ze mną rozmawiać.
1: Bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż no właśnie.
2: No, nie kończ, okej. Okay.
1: Dobra, ale powiem jeszcze coś. Co piąty pytany przyznawał, że czuje, że jest w związku z chatbotem. No,
2: co?
1: To ostatnie, to dziwne, nie? Ale trochę rozumiem, bo w końcu AI w większości przyzna ci rację. Zawsze na koniec rozmowy powie coś fajnego. No i AI chce samo proponować, że coś za nas zrobi.
2: Same plusy. Two ships in the night. Dead drop.

0: I za to można lubić poniedziałek, bo razem z nim trafiają do nas takie gorące nowości i propozycje. Meduza, Don't Wanna Go Home. Najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo, a to propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Jedni debiutują dzisiaj na egzaminie maturalnym, inni bardzo długo po maturze debiutują na sportowych arenach.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Jonathan Pezet i Livka i obejmuje noce w Melo. I prognozę pogody na poniedziałek też dla was mamy, już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: 99,4 FM. Trafik.
1: Remont na ulicy Serbskiej. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu i zawężeniem jezdni. Wprowadzono tam też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: W Poznaniu wciąż utrzymuje się majówkowy klimat, jest bardzo ciepło. Termometry już wskazują 15 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 27. Będzie jednak pochmurno, po południu niebo ma się przejaśnić. Synoptycy nie zapowiadają opadów w ciągu dnia, ale lekko kropić może późnym wieczorem. Ciśnienie obecnie jest umiarkowane.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Już prawie ósma. News Meloradia. Marcin Sikora.
4: Iran analizuje odpowiedź USA na 14-punktową propozycję zakończenia wojny. Na tym etapie nie ma negocjacji w sprawie programu jądrowego. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi mówi, że nie czuje się bohaterem, bo bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej.
5: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
4: Andrzej Poczobut nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś. Na debiut nigdy nie jest za późno. Udowadnia to 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego. Po raz pierwszy wystąpił w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Reprezentował Fidżi.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: My dzisiaj w Melo też razem z wami drużynowo występujemy po raz pierwszy w tym tygodniu i jak na razie no świetnie sobie radzicie. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, a my już gramy. Jest ósma.

Słyszycie, jak mocno zaczyna się ten tydzień, 12 minut po 8 w poniedziałek rano. Już za chwilę zaczynamy zabawę, gotowi na wszystko. Czekamy już teraz na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Macie szansę zgarnąć fajny merch od Melo. Czeka Melo Torba, są skiety do wzięcia i jest okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. A skoro dziś matury, to trochę w temacie będzie. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Czekamy na dwie osoby, które będą miały szansę zgarnąć merch od Melo Radia.

0: Blazy Kisses, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Wojtek.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Siema, siema, hej. Wojtek to ma totalny luz dzisiaj, w takie dni jak dzisiaj, to ma plan na moto pośmigać. I jest też Sara z nami, cześć Sara.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: A Sara to nie wie, co będzie dzisiaj robić, ale wie, że spróbuje się w zabawie Gotowi na wszystko w Melo. Mam dla was dwa pytania. Skoro ruszają dzisiaj matury, to dziś tak troszeczkę będzie w tym klimacie dla was, także bądźcie gotowi, uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną zgarniacie Melo torbę. Najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem i kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie jeden dzisiaj. Kto jest autorem lalki? Bolesław Prus czy Stanisław Wyspiański?
3: Sara.
0: Sara?
3: Prus.
0: Bardzo dobrze, Bolesław Prus. Jest jeden punkt na koncie Sary. No i teraz uwaga, skupcie się, bo pytanie numer dwa to odmiana przez przypadki słowa pomidor. Pomidor w wołaczu. To pomidor...
3: Sara.
0: Tak, Sara? Nawet nie musiałem...
3: Pomidor.
0: Sara, pomidor w wołaczu to?
3: Pomidor.
0: Nie no, powiedz no, nie bawmy się w pomidor, tylko powiedz, no. Sara, pomidor w wołaczu to?
3: O, pomidor.
0: Słuchajcie, uwaga, komisja egzaminacyjna musi stwierdzić, że... jakby to powiedzieć, Daria, no...
4: No źle, bo to jest o pomidorze. O, witaj, pomidorze.
0: O, pomidorze, to przypuszczałabyś? Chyba nie. Sara, spokojnie, jeden punkt na twoim koncie, jedno pytanie jak najbardziej okej. Wojtek jakoś nam przycichł trochę. Wojtek, jesteś?
2: Oczywiście, że jestem.
0: Bardzo dobrze, Wojtek, bardzo dobrze, bo z tego egzaminu Wojtek też wychodzisz z czymś fajnym, merch ci wysyłamy, a do Sary oczywiście pakujemy melotorba już w runie. Dzięki wam bardzo, fajnego poniedziałku.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Aziz Zakaria w Melo Radio. Podkręcamy tempo i super, że jest ten poniedziałek, bo gdyby nie on, to na kogo byście zrzucali winę za wszystko, co dziś wam nie pójdzie, co? Ale z drugiej strony przecież wam dzisiaj wszystko idzie świetnie. Za chwilę zagramy tak, jak lubicie, Enrique i Pitbull.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Tele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Trips w Melo Radio. Podkręcamy tempo i po majówce to może u was być pustawo na koncie, ale my coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę. Jeżeli wy macie fajny pomysł, na co ją wydacie, to zgłaszajcie się na meloradio.pl. Piotrek?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Damy radę. Słuchajcie, czekamy na was na meloradio.pl. Wbijajcie z fajnymi pomysłami, na co wydacie szybką kasę. 200 czekają dziś znów do zgarnięcia dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze w Melo, Dub Dogs i How Does It Feel. Kolejna gorąca propozycja i nowość u nas na nowy początek nowego tygodnia. Newsy będą nowe za chwilę.
1: A w nich będzie nowa informacja na temat pogody w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Kashmir i Bad w Melo Radio. I tak zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
9: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować w czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
19: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
19: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
21: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
22: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
21: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
22: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
23: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Gorąco?

0: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
1: Jeszcze do 8 maja potrwa naprawa nawierzchni jezdni na ulicy Matejki. Prace są prowadzone na odcinku od Grodgera do skrzyżowania z Berwińskiego. Utrudnienia objedziecie Wyspiańskiego, Rejmonta i Grunwaldzką. Nie można też parkować na miejscach postojowych przy ulicy Matejki.
0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Aż 27 stopni wskażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Takiej temperatury spodziewajcie się po południu, a na razie w Poznaniu mamy 15 stopni. Do południa będzie pochmurno, potem jednak niebo ma się przejaśnić. Synoptycy nie zapowiadają opadów w ciągu dnia, kropić może jednak późnym wieczorem. Ciśnienie jest umiarkowane, w najbliższych dniach może spadać.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: To już prawie 9. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Język angielski, matematyka i geografia to najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na poziomie rozszerzonym w tym roku, a właśnie w tej chwili rusza pierwszy tegoroczny egzamin, to podstawowy test z języka polskiego. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Meteorolodzy nie wykluczają rekordowo upalnego lata. To za sprawą Super El Nino, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się to zjawisko już w maju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: W tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
3: Super El Nino może wywołać m.in. dotkliwe susze i potężne ulewy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Na super lato wszyscy czekamy, na razie mamy super poniedziałek. Jeżeli jeszcze nie jesteście do niego przekonani, to dajcie nam jeszcze chwilę. Jest 9, podkręcamy tempo. Cześć, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio, to wy tu jesteście gwiazdami. Całkiem nieźle zaczął się ten poniedziałek, 4 dzień maja dzisiaj mamy i całkiem niezłe wyniki w pewnym badaniu, słuchajcie. Za chwilę wam powiemy, z czego jesteśmy w Polsce bardzo ostatnio zadowoleni. Ale wcześniej jeszcze Kygo, Save My Love w Melo, 12 minut po godzinie 9.

0: Bambi Jankla Osia. W Meloradio tak podkręcamy tempo w poniedziałek o tej porze, 18 minut po 9. Jak jesteście w pracy, to ja mogę tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni. Bo w badaniach CBOS to wyszło, że rekordowo dużo Polek i Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. O. Konkretnie mówiąc, ze swoich finansów i zarobków. Słuchajcie tego, aż 39% ludzi mówi, że pieniędzy starcza im na wiele, że czują dużą swobodę finansową i że nie muszą specjalnie oszczędzać. Patrzę, jak Daria robi wielkie oczy. Mogą sobie za to pozwolić na luksus i większe wydatki.
1: No ale jak Darka się odzywa tutaj czasami do nas w studiu, to ja mam wrażenie, że ona akurat jest zadowolona i że wiesz.
2: Proszę nie mówić o tym głośno, to wcale nie jest prawda. Jakby zawsze chętnie wszystko przyjmę więcej. Pozdrawiam.
0: Ale czemu aż tak protestujesz? No? Sytuacja finansowa Polaków osiągnęła najwyższy poziom zadowolenia w historii, ale to brzmi. Wiem, co myślicie. Ja też bym chciał być w tej grupie. Na bogato to ja wam teraz zagram Fast Cars Superstars w Meloradio.

0: Oskar Matka, Sweet Nothing w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że poniedziałek zrobił na was dobre wrażenie. A jeżeli sporo macie do zrobienia wy dzisiaj jeszcze, to spokojnie, jak tak idzie trochę nie za bardzo. My podkręcimy tempo, a wy macie przecież jeszcze cały tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
3: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
2: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
3: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Foto ekipa na 102.
2: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
3: Do swych składów pięknie zapraszają.
2: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

The Oxylovinia i I Wanna Go. Melo Radio. Słyszałem dzisiaj, że to lato może być rekordowo upalne, tak mówią specy od pogody. Wiem, że gorąco na pewno będzie w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. To właśnie w ten weekend wakacji Sunrise Festival. Wysyłamy was na tą mega imprezę. Wlotki pojawią się już dziś w Melo Radio. Będziecie mogli bawić się przy setach takich gwiazd jak James Hype, Hardwell, Sigala, Afrojack czy Axwell i Rehab. No jak zgarniecie takie bilety na Sunrise Festival, to możecie być pewni, że takiego poniedziałku wam pozazdroszczą wszyscy. Okazja już dzisiaj w Melo. A teraz BBXA, Faithless, New Religion.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was Ale Farben, Body Talk. Mamy poniedziałek, no nie da się z tym nic zrobić, ale zawsze to może być bardzo fajny poniedziałek. Zadba o to Adi, siema.
1: No siemano, siemano. Rzeczywiście jest poniedziałek, ale jest słoneczny poniedziałek. Jest gorąco, pięknie na dworze. No nie ma tragedii, no.
2: Zawsze możesz powiedzieć, że jest wtorek i najwyżej będziesz miał dwa wtorki, jeden po drugim.
0: Fajne.
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Yearbox i Graceland Melo. Chcielibyście mieć dwa wtorki?
2: Pod warunkiem, że potem byłyby po nich dwa piątki i to już wszystko.
0: Ja to
1: dwa piątki. Ej, ale to jest... Dwa piątki mi się podobają zdecydowanie. To jest to.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Poznań.
1: Budowa ulicy Mikuły powstaje od Wołkowyskiej w kierunku zachodnim w rejonie nowego osiedla mieszkaniowego. Będzie tam chodnik, zatoki postojowe oraz oświetlenie. Projekt przewiduje też budowę skrzyżowania Mikuły z ulicą Wołkowyską z przejściem dla pieszych. Prace mają potrwać do końca sierpnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Kolejny dzień w Poznaniu można czuć się jak w wakacje. Termometry wskazują 21 stopni, będzie jeszcze cieplej, maksymalnie temperatura wzrośnie do 27. Noc też ma być przyjemnie ciepła. Do południa będzie jednak pochmurno. Według synoptyków opady są możliwe, ale dopiero późnym wieczorem. Ciśnienie mamy umiarkowane, będzie powoli spadać.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube. To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu miał miejsce atak nożownika. Do zdarzenia doszło w nocy w okolicy Term Maltańskich. Dwie osoby są ranne, trafiły do szpitala. Służby na razie nie podają więcej szczegółów. Rusza nabór wniosków do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest aż 33,5 miliona złotych. Projekty będą przyjmowane do 29 maja. Do tej pory w stolicy Wielkopolski zrealizowano ponad 350 pomysłów poznaniaków. Były to wydarzenia kulturalne i sportowe. Powstały też nowe miejsca rekreacji. A miejscem, które niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, jest Kopiec Wolności. Wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się kolejka chętnych. Był tam nasz reporter Adam Kaźmierczak.
2: Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały.
1: Kopiec Wolności otwarty jest 3 maja i 11 listopada. A za godzinę opowiemy o maturach w Poznaniu.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021. ZUS Karol Poznański.
5: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
4: A największy wzrost dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi. Teraz Kolumbia i wypadek na pokazach Monster Trucków. Dwie osoby zginęły, 38 zostało rannych. Jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Studenci chcą zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Dostają około 4 tysięcy. Tak wynika z badania SW Research Student w pracy.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Oj, studenci, to jeszcze trochę chyba, tak mi się wydaje.
4: No, jeszcze nawet trochę po studiach.
3: No, ale to będzie dobrze. Siema, Adi po tej stronie, 10 na zegarek.

Sony Vodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, a ten lot na pewno długo zostanie w pamięci pasażerów. Słuchajcie, niesamowita historia na pokładzie samolotu podczas lotu Dakaru do Rzymu. Kobieta niespodziewanie zaczęła rodzić. No i jak możecie się domyślać, wywołało to spore poruszenie. Może nawet i panikę, ale nie u wszystkich, bo na pokładzie byli też lekarz i pielęgniarka, dzięki czemu na świat przyszedł Bobas, który dostał super opiekę, a po wylądowaniu mama i Bobo trafili do szpitala. Ale nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że to dziecko w przyszłości chyba zostanie całkiem niezłym pilotem.

0: I Benny Hello w Meloradio, 25 minut po 10. Słuchajcie, bo tak, ja wiem, że majówka się skończyła, ale jeszcze jest trochę słońca. I moje pytanie do was, co wy jedliście w ogóle w tę majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, najlepiej nagrajcie głosówkę. To wtedy usłyszymy, jak bardzo się cieszyliście z tego, co zjedliście. Ja wam powiem od serca, ja zjadłem kepsa i bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, co wcinaliście w majówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl Meloradio Poznań. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
1: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
1: Freak Fight w Meloradiu.
2: Dziewczyny górą.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

0: Natalia Nykiel i Spokój. Tego wam życzę w pracy, 18 minut do 11. Tak, podkręcamy tempo. Siemanko. Przed momentem pytałem was grzecznie o to, co jedliście w trakcie majówki, no i dostałem piękną głosówkę, która, no, jakoś brzmiała mi jak taka potężna rapnuta, no i postanowiłem coś z tym zrobić. W takim razie pytam, co jedliście w majówkę? Mam potężną odpowiedź, jedziemy.
1: Piątek, karczek, boczek, kiełbasa. Sobota, karczek, boczek, kiełbasa. Niedziela, karczek, boczek, kiełbasa.
0: No i tak trzeba żyć. A wy co jedliście w majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówkę, może i z waszej głosówki zrobimy rapnutek. Let's go! We'll be right back.

0: Do lata jeszcze trochę. Ale damy radę. Modelki Butarski, lubię cię jak lato. 10 minut do godziny 12. Gorącej muzy w Meloradiu nie będzie brakowało, to na pewno, ale daje też znaka, że minutę przed 12 pojawią się newsy Meloradia, w których dowiemy się o samych ważnych rzeczach, także warto być na bieżąco.
1: A już o 12 zagramy
0: i Benny Hearts, czyli coś, co kochacie. Namiastka dobrego Melo, punktualnie o 12. Już powoli możecie robić głośniej.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny góry.

0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.

0: 99,4 FM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: W Poznaniu jest pochmurno, ale za to wakacyjnie ciepło. Termometry już wskazują 25 stopni. Po południu będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 27 stopni. Nad Poznaniem jest sporo chmur, ale niebawem niebo się przejaśni. Według synoptyków opady są dzisiaj możliwe, ale zaczną się dopiero późnym wieczorem. Jutro natomiast nie będzie kropić.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
2: Urszula Salamon, zapraszam. Tysiące maturzystów mierzy się z egzaminem na stadionie w Poznaniu. Uczniowie szkoły w chmurze przygotowali się do egzaminu w domach, korzystając z nauki zdalnej, mówi dyrektor placówki Kamil Stachowiak.
4: Ten sam regulamin egzaminacyjny, jedyne, co różni od takiej tradycyjnej szkoły, tam egzaminy odbywają się na jakiejś sali gimnastycznej, no u nas stadion.
2: Na stadionie miejskim w Poznaniu egzamin maturalny pisze ponad 3000 uczniów. A poznaniacy mogą pisać już wnioski do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Na ich realizację miasto przeznaczy 33,5 miliona złotych. Projekty będą przyjmowane do 29 maja. 17 maja z kolei rozpoczną się Poznańskie Dni Rodziny. W programie są spotkania, warsztaty i koncerty. Pierwszy piknik w ramach cyklu odbędzie się w Parku Jana Pawła II. Poznańskie Dni Rodziny potrwają do 1 czerwca.
5: Zbliża się południe. Newsy Meloradia, Maracin Sikora. Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, powołał kolejną radę. Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, ale jak mówi premier Donald Tusk, pomysły dotyczące zmian w konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
6: Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
5: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia ostatniej konstytucji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, usłyszał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących jednostką. Ocalał m.in. 33-latek, którego teraz czeka odpowiedzialność karna. Zbliża się maksimum roju meteorów. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Na zegarach 12. Siemanko, ja jestem Adi. Walczymy razem z poniedziałkiem i to będzie uczciwa walka, bo my mamy dużo więcej dobrej muzyki, która poprawi humor. Ebony Hearts, siema!

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

Notary Talk to You w Melo Radio, 16 minut po 12. Podkręcamy tempo. Robert Lewandowski to tak naprawdę Kakashi Hatake z Naruto? Ostatnio napotkaliśmy na taką turbo dziwną współpracę gry i futbol. No i zrobiło się głośno, bo tytuł miał schylić się po dosyć mocno popularne anime Naruto Shippuden. No i ludzie mówią, że to absurdalne. Ja też jestem trochę zaskoczony, bo nawet specjalne karty powstały. I tak oto Robert Lewandowski miał zostać porównany do Kakashiego. Powiem tak, ta współpraca to jest pół biedy. Mnie bardziej ciekawi, czy Robercik oglądał Naruto i która postać była jego ulubioną. Chociaż po tej karcie chyba jestem w stanie się domyślić.

0: Kashmir i nie chodzi o ten materiał, tylko o tego ziomka, który potrafi stworzyć prawdziwe złoto. Ultra Love, gościnnie też Jason Ross, Bryna Grace. Dzieje się, bo słuchacie Melo. No, na tej godzinie jeszcze trochę powspominamy. Są klasyki, Hajcaki, Say, Waiting for You. No i nasz ulubieniec, czyli Andy Das i jego Zokiria. Można głosować na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Miku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: A, dokąd lecisz, Biedronko?
2: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
1: A co to za sklep?
2: To sklep Ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
1: Kumam.
3: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Factory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Melo Radio. 17 minut do 13 podkręcamy tempo. Wy mam nadzieję, że nie czujecie się obco razem z nami, tylko wręcz przeciwnie. No bo my z przyjaźnią wychodzimy, nawet hajs wam rozdajemy. Jedynie za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I potem jak już dacie znać, tak? To czekacie trochę, my potem oddzwaniamy na antenie Meloradia, czekamy 5 sygnałów. No i wszystko już staje się jasne, dzieje się prawdziwa magia. Także wbijajcie, bo hajs czeka właśnie na was. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Afrojack Sia, David Guetta i Awake Tonight w Melo Radio. 8 minut do 13. Z Afrojackiem słyszymy się na Sunrise Festival, a teraz słyszymy się z Ulą Harciarek.
1: Tak, siemano.
0: Hej. I co tam masz?
1: No i będzie gorąco w tych newsach, bo będzie o dużej kasie, będą nowe

0: stopy, maksymalne ceny paliw, no i o tym, jakie będzie lato.
1: Lato, lato wszędzie.
2: A już od 13 zagramy
1: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Meloradiu. Ale ta waha, to ja mam nadzieję, że będzie tańsza. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Ten numer punktualnie o 13.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: to promocja. Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
18: Drodzy kochani, słuchaj.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Są nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. To może być rekordowo upalne lato. Powód to ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Oceany są coraz cieplejsze, no i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
2: Gorąco może zrobić się już w maju. No i cały czas będzie gorąco, ale teraz za sprawą kasy. Rekordowy podatek od spadku zapłaciła w Korei Południowej rodzina zmarłego prezesa firmy Samsung. To 8 miliardów dolarów. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej jest najwyższa na świecie.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Siemanko, 13 na zegarach, a ty po tej stronie, podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. The B-Rexa, Faithless, New Religion, od tego zaczynamy. Bardzo dobra nuta.

zeszły piątek w majówkę graliśmy to w 30 Meloradia. No i zajęła ta nuta miejsce 14. A to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, chociaż wiem, że niektórzy wzięli wolne, ale mam nadzieję, że wy nie bierzecie wolnego od głosowania, żeby wybrać właśnie ulubione numery z 30 Meloradia. Możecie wybrać co tylko chcecie, tych numerów jest naprawdę sporo, także głosujcie na meloradio.pl, bo przypominam, że w piątek po 18 wszystko będzie jasne. Kto zwycięży tym razem? To zależy od was. Modelki, Włodarski, Miss Dior, gramy już teraz.

0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie spotkamy się z gościem, który jest mega romantykiem. Sobel, kochasz, to na 100% się pojawi, ale będzie też gościu, który świetnie gotuje, czyli Kungs i jego Galaxy. Dużo dobroci jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
2: Związek Melo.
0: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.

0: Shanghai, tu kasę. No i wy tu kasę możecie dostać akurat. 16 minut do godziny 14. A propos szybkiej kasy, to 200 wyczekają. Wystarczy tylko, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tak jak Piotrek, powiecie, na co chcecie to wydać.
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę, preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Stary, na spokojnie, dasz radę. Dzięki szybkiej kasie życie staje się lepsze i załatwisz to, co trzeba. Przy okazji może się uda i będziecie ze sobą bliżej. Wiecie, no bo chodzi mi przecież o... o to, że pójdą razem na siłownię. Kungs, Ophilus, London i Galaxy. Zabieramy was do innej galaktyki, tej muzycznej. Bawcie się dobrze.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Meloradio. Mogę powiedzieć to samo, ale no niestety muszę iść. Już Iga przyszła, no to ja idę. No.
1: Cześć, siemanko.
0: Siema, gwiazdo. Jak tam po weekendzie? Bo widziałem,
1: bardzo
0: że było fajnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Było słońce, była plaża, byli przyjaciele, wszystko się zgadza.
0: No i super. A ktoś krzyczał, że jest kukurydza po 2 złote?
1: Krzyczał.
0: Super.
1: Prawie kupiłam.
0: O!
2: A już o 14:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray. A lubisz kukurydzę?
0: Pewnie.
1: Każdą?
0: Nie.
1: Ja też. No to fajnie.
0: Dzięki.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: O reklamie.
3: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Już po maturzyści skończyli egzamin pisemny z języka polskiego. Jak im poszło? Zapytaliśmy uczniów z Torunia.
5: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
6: Na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów.
7: Bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakbym mogła odwołać się do wielu lektur.
5: To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
4: A jutro egzamin z matematyki. Mniej mieszkań sprzedano w kwietniu. Według danych Oto Dom deweloperzy sprzedali około 4000 lokali. To mniej niż w marcu. No to jeszcze sprawdzimy, ile kasy dajemy dziecku z okazji komunii. Większość pytanych włożyłoby do koperty od 200 do 600 zł. Nieco ponad 1% dałoby powyżej 2000.
3: Ja na przykład dostałam rower.
4: O, to też ładnie.
3: Chyba nawet fajnie. Mam go do dziś.
4: O.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Już za moment. Już za chwilę.
1: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
0: No dzień dobry, witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście po majówce wypoczęci, a my w tej godzinie porozmawiamy o maturze, no bo to teraz temat na czasie. Oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za was, drodzy maturzyści. Pamiętajcie, matura to bzdura, ale zajrzymy również na parkiet tańca z gwiazdami. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
1: Freak Fight.
0: Rumors.

on the move w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj matura z polskiego, jak zawsze po majówce. Mam nadzieję, że maturzyści zaznajomili się ponownie z panem Tadeuszem, z Soplicą. Mi chodziło oczywiście o polską literaturę. A wy o czym, łobuzy, pomyśleliście? No i podobno była ta matura bardzo łatwa, tak patrzymy na tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No wydaje mi się niestety, że przez internet to zawsze, ale dzięki influencerom. O rany, ile macie w ogóle tematów do odwołania? Win, gips, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie, a już za moment porozmawiamy również o kulturze. Zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami. Przydadzą się chusteczki, bo będzie wzruszająco, obiecuję.

0: Ależ piękny falset. Asher, David Guetta, Without You, tak podkręcamy tempo. U nas we Freakfajcie w Meloradio obiecałam wam taniec z gwiazdami. To jest nasz wspólny... Ojejku, przedostatni raz, kiedy omawiamy taniec z gwiazdami. Na szczęście Mikołaj wraca w następnym tygodniu, no to finał omówimy sobie wspólnie. A propos, no właśnie, mieliśmy półfinał, wiemy, że do finału przechodzi Gamu, brawo, Sebastian Fabiański, Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. Ale ja pragnę zauważyć, że tak by nie było i ja uważałam, że Piotr Kędzierski będzie w finale. Jestem przekonana, że Piotr Kędzierski byłby w finale, gdyby nie to.
1: Szanowni Państwo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, a to, co chcę wam przekazać, jest dość ważne, więc nie chcę niczego pominąć. Mam oczy i widzę, jaki prezentuje poziom
0: tam.
1: Moim zdaniem wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności.
0: Aha.
1: Myślę, że półfinał to dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Piotruś, piękny gest, naprawdę piękny, ale ja założyłam się ze znajomymi i teraz po prostu wisisz mi grube pieniądze. Taki numer wywinąłeś, wiesz? Ach, dive into the ocean. Alok! Tak podkręcamy tempo, ależ słonecznie jest u nas w Meloradiu.

0: My Love i Sony Fodera. A Sony Fodera wystąpi w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Już się nie mogę doczekać. Nie mogę się też tego doczekać, że o godzinie 15 wbija do nas bardzo znana influencerka. Bardzo, bardzo. Przyjaciółka Fagaty. I możecie zgadywać, kto to jest. Chociaż to chyba jest już w sumie mega proste. Ale jak wiecie, to wbijajcie na WhatsAppa Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyśli o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Pink, teraz West End, Get This Party Started. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. A ja wiem, że powroty po majówce są bardzo skomplikowane, dlatego teraz Was zachęcam do wspólnego odpoczynku, więc jeżeli macie taką możliwość, to zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, bo teraz porozmawiamy o Mistrzostwach Polski w masażu. Nagrodę dostała Julia Płatos, brawo! 1000 złotych. No wydaje mi się, że więcej by zarobiła, jakby po prostu masowała ludzi za pieniądze, niż w tych zawodach, ale jest to naprawdę niesamowite i cieszę się, że mamy takich zdolnych ludzi. Były różne kategorie: masaż szwedzki, twarzy, orientalny, sportowy, wellness, a także freestyle. Mnie kiedyś mój chłopak masował tak w stylu freestyle, bolą mnie plecy do dzisiaj.

0: Jakie retro? How does it feel w Meloradiu?
1: A już o 15:00 zagramy!
0: Moje ulubione Boy You Turn Me, Felix Jan Kaskada. Czy tak właśnie nie brzmi lato? Zagramy wam ten kawałek punktualnie o 15:00.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już

0: Od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30

0: Z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z Lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt, satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Gorąco.

0: KFC.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze z pisemnej matury z języka polskiego, a jeszcze w trakcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia z arkuszy egzaminacyjnych. Jeśli jakaś osoba wniosła na maturę telefon i zrobiła zdjęcie, jej egzamin może zostać unieważniony. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i ciepłej majówce zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
2: Pogoda uspokoi się dopiero w weekend. No i jeszcze najnowszy ranking tenisistek. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, ze mną dzisiaj Natalisa, hej!
4: Hello, klakiet!
1: No i pięknie, pogadamy o tobie, o muzie, o wszystkim, zostańcie koniecznie z nami. Kaskada, tak zaczynamy.

0: to Lost Frequencies, The Feeling w Meloradiu. A moim dzisiejszym gościem jest Natalisa, influencerka, raperka, siemanko.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ostatnio sobie tak z Monią, naszą tutaj obecną od social mediów, przeglądałyśmy TikToki, trafiłyśmy na TikToka z takim dźwiękiem. Ja może ci puszczę.
2: No. Mięso sobie przewez szynki 71%.
3: Głośno.
2: Woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe.
0: I ludzie w komentarzach się kłócą, czy to ty, czy to nie ty. To jak w końcu było?
1: Tak, to jestem ja i dokładnie do tej pory znam to na pamięć. To jest skład szynki.
0: Kuchenne rewolucje. I poznałaś personalnie Magdę Gessler.
1: Tak, poznałam.
0: I jak wrażenia?
1: Wtedy się na nią obraziłam, wiesz, że ona tam mi rzuciła talerzem, ja musiałam to wszystko sprzątać później sama, ja bym to w ogóle chętnie zjadła, ale teraz już nie jestem obrażona, absolutnie.
0: Okej, super. Natalisa jest moim dzisiejszym gościem i za chwilę porozmawiamy o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest chyba jednak mega, mega istotne dla ciebie też, co?
1: Tak, bardzo.
0: Dobra, zostańcie z nami.

0: Ze mną Natalii Salmy, tu Melo robimy, słuchajcie.
1: Tak, tutaj w studio naszym. Jest imprezka.
0: No pewnie, że tak, słuchajcie.
1: Już się rozgościłam.
0: No to wiesz, jest chyba ogłoszenie o pracę. Zawsze możesz wysłać, wiesz, demówkę.
1: No tak. Jak mi nie wyjdzie w rapie, to przychodzę tutaj.
0: Właśnie, przyjaźń damsko-damska. W ogóle to jest bardzo ciekawy temat i uważam, że my dziewczyny powinniśmy trzymać się razem.
1: Też tak uważam, święta prawda to jest.
0: I twoją najlepszą przyjaciółką jest Fagata.
1: Tak. Moja Agatka. Pozdrawiam cię, Agata. Jestem tutaj.
0: A powiedz, czy jest jakaś inaczej? Co by musiała zrobić Fagata takiego strasznego, żebyś zerwała z nią przyjaźń? Co jest dla ciebie takim totalnym red flagiem w przyjaźni?
1: O Jezu, czy można tutaj mówić takie sprośne rzeczy?
0: Zależy.
1: Kurde, red flagi. Ale tak na poważnie, no chyba, nie wiem, podrywać mojego chłopaka, jakieś takie rzeczy. Mm-hmm. Wiesz, dziewczyny powinny się wspierać, szczególnie w przyjaźni, gdzie spędzamy ze sobą dużo czasu, a nie podkładać sobie jakieś świnie.
0: Pewnie, zgadzam się z tobą. No dobra, za chwilę porozmawiamy o królowych przetrwaniach i zagramy twój singiel z Agatą właśnie. A który twój singiel jest twoim ulubionym? Twoja piosenka?
1: Klakiet!
0: Tak czułam. Słuchajcie i obserwujcie Natalisę, do rozmowy wracamy za chwilę, a tymczasem Good Boys, Daya, Albi.

0: Loko, loko w Melon Radio. My z Natalisą jesteśmy trochę takie loko, coś czuję.
1: Leka, lekao.
0: Potraktuję tego komplement. Natalisa jest w Królowych Przetrwania. To nie jest żadna tajemnica. Jesteś naszą faworytką.
1: Nie jest to też żart.
0: Nie jest to też żart.
1: To jest prawda.
0: A powiedz, co jest najgorszego w Loser Camp? Twarde łóżko, brak klimatyzacji, czy no wiadomo, toaleta? A może coś jeszcze innego?
1: Brak prysznica. Mycie się po prostu w beczce z 10 innymi babami. Albo po nich. Czasami mi się zdarzyło. Chyba brak takiego jedzenia. W sensie my miałyśmy jakieś warzywa, owoce, jajka, ale to było strasznie monotonne. Cały czas było trzeba jeść to samo albo sobie jakoś poradzić. No nie wiem, raz zrobiłyśmy rosół, raz zrobiłyśmy frytki, raz zrobiłyśmy jajka na 10 różnych sposobów. Chleb z jajkiem, jajko z chlebem i chleb w jajku i chleb na jajku, jajko na chlebie.
0: Brzmi smacznie. Ja słuchaj, bym zjadła, a za chwilę zagramy twój kawałek. Koniecznie zostańcie. Yeah!
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: cały dzień. Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Stacje paliwa Bak, twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Castorama!
15: Teoria!
14: I praktyka!
15: I po majówce! To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
17: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie.

0: Alan Walker, Ava Max, Alone w Meloradiu. Moim dzisiejszym gościem jest Natalisa we Freak Fajcie. Siemanko raz jeszcze. Za chwilę zagramy wasz kawałek Cała ja, Natalisa i Fagata. Lubisz ten numer?
1: Nie mogę się doczekać. Tak, to była moja pierwsza piosenka w ogóle.
0: No właśnie, no, no właśnie. Zaraz potańczymy, ale ty tworzysz muzę.
1: Tak.
0: Czy coś na horyzoncie jest może?
1: Nowego? Jest bardzo dużo na horyzoncie. Ja cały czas się rozwijam przez to, że i śpiewam, i rapuję. Mogę zrobić tak, że ta muzyka moja będzie różnorodna bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będę wydawać. Mam jeden fit z mainstreamowym artystą, mogę się też pochwalić i zdradzić, ale nie powiem z jakim, zobaczymy.
0: Zobaczymy, no to trzymamy kciuki, możecie zgadywać, nie tak wam nie odpowiemy, ale możecie zgadywać. To co, to zapowiedz teraz ładnie wasz numer z Fagatą, teraz, na antenie Meloradia.
1: Przed wami cała ja od Natalicki i Fagatki.
0: Let's go! Woo!

0: Body, to akta nowość, ale Farben, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Natalisa, dziękuję Ci, że do nas przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo, było super.
0: Cieszymy się, wpadaj częściej, dobra?
1: Oczywiście.
0: Buziaki. Kloket.
1: Kloket.
2: A już o 16 zagramy.
0: K-San, Sunfeld. I tak Wam zagramy punktualnie o 16.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.
5: Nie ma żadnych

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram

0: Super ceny.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula, 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczona. Puszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno. Jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Poznaniu?
2: Urszula Salamon, zapraszam. 19 maja w Poznaniu rozpocznie się Festiwal Fabuły. Przed nami 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znanymi autorkami i autorami. Gościem będzie m.in. Serhii Żadan. Festiwal Fabuły odbędzie się w Centrum Kultury Zamek. 17 maja z kolei rozpoczną się Poznańskie Dni Rodziny. W programie są spotkania, warsztaty i koncerty. Pierwszy piknik w ramach cyklu odbędzie się w Parku Jana Pawła II. Poznańskie Dni Rodziny potrwają do 1 czerwca. Nad jeziorem Rusałka trwa już z kolei festiwal pełen literatury i historii. Rusałka, jezioro, które łączy, przypomina o tragicznej historii tego miejsca. W programie są warsztaty literackie, slam poetycki i wystawy artystyczne. Festiwal potrwa do 7 czerwca.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
4: Niesławny adwokat od trumny na czterech kółkach poszukiwany przez policję ma do odsiadki 1,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Sąd zwrócił się do policji o doprowadzenie go do zakładu karnego, mówi sędzia Adam Barczak.
5: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
4: Teraz jest poszukiwany listem gończym. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje do 5 tysięcy złotych. Za to dużą kasę na start zarobił w kinach druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. To ponad 200 milionów dolarów, a film kosztował około 100.
3: A ja wiem, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Jakieś mądre głowy to policzyły i słuchajcie, hu, hu, hu, naprawdę to jest bardzo dużo. O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Hej Sam, słuchacie Freak Fightu.

Ależ my podkręcamy tempo. To Ray Dalton, Do It Again. Cristiano Ronaldo to jest bardzo znany piłkarz i ktoś policzył, ile on zarabia. Wyobraźcie sobie, że zarobki Cristiano Ronaldo są tak wysokie, że jeżeli upuści monetę o nominale 1 euro, to zarobi w tym czasie 25 euro, mniej więcej, zanim jeszcze ta moneta dotknie ziemi. Tylko to strasznie dużo zachodu, a wy możecie w bardzo łatwy sposób zdobyć szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl i piszecie, na co potrzebujecie 200 zł, a nawet 0,5 tysiąca. Zaskoczcie nas. Dive into me, słuchacie Freak Fightów Meloradio. Alok, Kalit.

Crystal Notion w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 34 mięśni twarzy używa się do tej czynności. Chodzi o całowanie, nie wiem, co wam po głowach chodzi. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu, bo pada słowo mięśnie, prawda? Wszystko się zgadza. I okazuje się, że mamy kilka rodzajów pocałunku, więc możecie zaszaleć. Na odległość, czyli taki, o który nie będzie zazdrosna twoja dziewczyna, drodzy panowie, francuski. To chyba jest ulubiony każdego z nas. I pocałunek anioła w oko. Podobno świadczy o trosce. Moim zdaniem świadczy o problemach ze wzrokiem, skoro trafiasz w oko, a nie w usta. Dopóki się nie znudzisz. Miu, Zalia, to teraz.

Nadal mi się wszystko trzęsie. No drama. James Hype, Craig David. A jeśli chodzi o Jamesa Hype'a, to ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Proszę sobie zapisać te daty. A proszę sobie je zapisać przede wszystkim dlatego, że my wam rozdajemy bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Więc słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj podobno jest dzień powolności, więc musimy robić wszystko powoli, żeby nam się nie spieszyło za bardzo. No bo po co? Jesteśmy po majówce, trzeba odpoczywać. I ja wam teraz powiem fantastycznego newsa, ale że dzień święty trzeba święcić, no to zróbmy to. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek awansowała na trzecią, nawet za szybko mówię, pozycję w najnowszym rankingu WTA. Brawo! No dobra, to źle brzmi. Bibi Rexha, New Religion.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. A ja to uwielbiam, jak jest taka piękna pogoda. Ula Harciarek jest już w studiu, tak. Meloradia.
1: I będą newsy.
0: Tak? I co w tych newsach?
1: W newsach bardzo dużo, bo będzie piramida finansowa, diamentowa, którą rozbili nasze służby.
0: Groźnie.
1: No.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. M to mu

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.

0: Przełamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Co jest grane w Poznaniu?
6: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań znów stanie się studencką stolicą muzyki. Nasze juwenalia potrwają od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II. Znamy już pełny skład artystów. Na scenie pojawią się m.in. Jan Rapowanie, Grupson, bracia Kacperczyk, Zalia, a także Golec Orkiestra. W przyszłym miesiącu w Poznaniu też nie będzie brakować atrakcji. 19 czerwca rozpocznie się Pyrkon. Potrwa do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To wydarzenie, którego nie może przegapić żaden miłośnik gier, filmów czy komiksów. Tymczasem w Centrum Kultury Zamek trwa ekspozycja AI – Algorytmy Iluzji. Wystawa przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji. Ekspozycję będzie można oglądać do 12 lipca.
5: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
8: Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat. To efekt działalności diamentowej piramidy finansowej. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, mówił Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
9: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
8: Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego, to prawie 21 milionów złotych. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. No i na koniec jeszcze Holandia. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty. To ma być krok w walce z kryzysem klimatycznym.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy sobie o pasażerach w komunikacji miejskiej. Będzie wesoło, będzie grubo i będziecie potrzebni. Iga Dudziuk, cześć, witajcie Galaxy i Kungs.

13 po 17 w Meloradiu. WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki i tekstówki od Was. Temat jest prosty. Jaki jest najgorszy typ współpasażera według Was? Chodzi o pociągi i autobusy. Ja przed chwilą przeczytałam o 7 typach najgorszych pasażerów i proszę bardzo, na przykład autobusowy DJ, czyli gra głośną muzykę, przemytnik aromatów, czyli kiełba, jajko, kanapeczki różne. O, bliskościowiec, czyli taki, co nie kuma konceptu przestrzeni osobistej, ale najgorszy typ według mnie to butozdejmowacz. No nienawidzę, jak ktoś ściąga te buty i skarpetki i stopą cię tam smyra po prostu za plecami. Dajcie znać.

0: ale ja to lubię. Four Strings w Melo Radio.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Mamy początek maja, to jest doskonały moment, aby rozdać komuś szybką kasę od Melo Radia. Dzwonimy do Krzysia, który wszedł na naszą stronę i jestem bardzo ciekawa, na co jest mu 200 zł. Krzysiu?
2: Halo?
0: Cześć, Iga z tej strony, Melo Radio.
2: Cześć.
0: Krzysiek, jak tam matura?
2: No dobrze, dobrze.
0: Tak? Tak zdawkowo odpowiadasz, jakbym była twoją matką trochę. Nie, no pozdrać coś więcej.
2: No powiem tak, nie ma to za bardzo być do przodu, nie? Żeby się nie zaskoczyć negatywnie, ale myślę, że dobrze będzie. To jest bardziej ile procent niż czy zdam, czy nie zdam.
0: Wow,
2: nie?
0: To ja już ci gratuluję i biję brawo. Krzysiu, powiedz mi, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Melo Radia?
2: No, przydałyby się kremówki po maturach. Jak prawda polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie z kremówkami, ten na kremówki.
0: Świetne. Dobra, Krzysiek. Sprawa jest prosta, kasa leci do ciebie, dostajesz 200 zł od Melo Radia, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze!
2: No, jeszcze zdążę.
0: Super, buziaki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ja lubię, jak wy się tak cieszycie. A wiecie, Ela napisała, że nie lubię, jak ktoś gada głośno przez telefon w pociągu na WhatsAppie Melo Radia. Nagrywajcie, jaki rodzaj współpasażera jest najgorszy. Możecie też pisać tekstówki. Obejmuje noce, Jonatan PZ Liwka, to teraz.

0: On Summit. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zadałam wam pytanie, jaki jest najgorszy rodzaj współpasażera w pociągu i w autobusie. I dziękuję za wszystkie głosówki. Mamy na przykład wiadomość od Magdy.
1: Mi najgorszy pasażer, jaki się trafił, to było w samolocie, który sobie golił głowę maszynką elektryczną. To nie wiem, czy można gorzej trafić.
0: Wow, wow, a może on chciał zmienić swój image, wiesz, nowy on, nowe miejsce, nowy kraj. Jeżeli macie jakieś takie historie, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: sprawdzamy, co was najbardziej denerwuje w waszych współpasażerach w komunikacji miejskiej i jest głosówka.
1: Co jest najgorsze w czasie podróży pociągiem? Mhm. Uważam, że te głośne rozmowy przez telefon, tak. No to jest koszmar. I co ważne, jeszcze oglądanie filmów XXL, oczywiście bez słuchawek, no.
0: Aha, a w słuchawkach to rozumiem, że luz. No tak, można sobie spojrzeć, popatrzeć.

0: Magnetic, Bausa, tak podkręcamy tempo, ja czuję lato, jest już Olek, cały wakacyjny, opalony, w okularach.
1: Tak. A nie mam okularów, Iga.
0: Miałeś przeciwsłoneczne.
1: A no miałem, ale już nie mam. Ale słuchałem tego numeru wczoraj, jak wracałem z nadmorza i muszę przyznać, że fantastycznie, że jest on na playliście Meloradia, bo to on się naprawdę świetnie sprawdza.
0: Tak.
1: Iga, byliśmy nad morzem, jak to wspominasz?
0: Ja wspominam to najlepiej, nie zapomnę tego nigdy i mam nadzieję, że pojedziemy w następny weekend też.
1: A, dobrze. A kupujesz bilety?
0: Nie mam pieniędzy.
1: No to nie jedziemy. A już o 18:00 zagramy Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ale ja wakacyjnie pogram, nie?
0: No bardzo, bardzo.
1: Vinay będzie, Vamero, James Young i Lenny Mali Guldin. Fajnie.
0: No to lato, lato na pełnej.
1: Lato wszędzie. I buzi wszędzie.
0: Mua.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje nasz MSZ. Hantawirusa przenoszą gryzonie. Patogen pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk. 5 osób zachorowało, a 3 zmarły. Będzie łatwiej o kredyty, jak podaje NBP. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich. A ruszył maraton maturalny. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro matematyka. A jak nastroje?
11: No już trochę gorzej.
12: Spokój, na pewno większy niż przed polskim.
13: Też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
14: 100% będzie. Na pewno będzie zdane.
15: Lecimy po setkę.
10: No i my tego życzymy, a to byli maturzyści z Torunia.
9: 100%, będzie spokojnie. No ja tak przy maturze nie miałem, więc zazdroszczę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: No ja wam, maturzyści, trochę współczuję, muszę przyznać. Przerąbane, macie taka piękna pogoda, a jutro na egzaminy i to jeszcze w jakiejś koszuli, garniturze, dajcie spokój. Ale potem to wy będziecie mogli się śmiać, bo będziecie mieli 4 miesiące wakacji. Tacy to pożyją, nie? A dla was wszystkich, niezależnie czy matura przed wami, w trakcie, czy już za, gram Taylor Swift, Love Luxury, The Fate of Ophelia, od tego zaczynamy. Wina i Vomero za moment, będzie też nowość od Gipsa, a ja jestem Pychu. Siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

ale to jest zdolny chłopak. Gibbs, a razem z nim Dopehas i For Money to winy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, szczególnie w samochodach ten numer siada świetnie. 8 minut po 18, a wielu mamy polskich zdolnych artystów i takich dwóch połączyło siły. Jakich konkretnie, to za moment zagram wam zupełną nowość na playce Meloradia. A już teraz Eric Prydz.

0: James Young, Infinity w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:17 na zegarach. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale to będzie mocny duet. Model, piosenkarz, no i wszystko, co tylko można w jednym ciele. Maciej Skiba, tak nazywa się ten gość. On, który do tej pory raczej tak balladowo sunął przez swoją muzyczną ścieżkę, ale tym razem połączył siły z Bledką. A jeżeli Bledka wskakuje do jakiegoś numeru w środku wiosny, no to wiemy, że letniaczek jest już murowany. Z tobą być, Love You Like That. Tak nazywa się ich numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. To Maciej Skiba i Bledka w Melo.

0: Sweet Nothings. Oskar Metke i jego nowość w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o gościu, który, żeby napisać dziś maturę z języka polskiego, musiał pokonać ponad 3000 kilometrów.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

James Hype w Melach, to More Than Friends. Tak podkręcamy tempo, 20 minut do 19. Musiał pokonać ponad 3000 kilometrów, żeby napisać maturę. Słuchajcie, egzaminy dojrzałości wystartowały, no i stają nawet do nich wielcy sportowcy. Oskar Pietuszewski też, wielka nadzieja naszej polskiej piłki, w sobotę świętował zdobycie Mistrzostwa Portugalii z FC Porto, no a dziś stawił się w Białymstoku w szkole, żeby napisać maturę. Dziś był język polski, no miejmy nadzieję, że pisanie rozprawki też poszło Oskarowi i trzymam kciuki, że wam wszystkim po mistrzowsku.

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Tak brzmi zbliżające się lato, tak brzmi Meloradio. Jeszcze przed 19:00. Po niej zagramy sobie w Melonierów, więc kto jest chętny, już może szykować telefon, bo za chwilę będzie można dzwonić. No i też fajnie po 19:00 zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ale ten numer fajnie brzmi, nie dziwię się, że wam się podoba, więc to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00. Zagram ten numer punktualnie o 12:00, a może nawet kilka sekund wcześniej, tak żeby być przed wszystkim.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
3: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
7: Na zgarach zaraz pojawi się, na zgarach godzina 19, to jest Melo Radio. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, no i pierwszy dzień matur. No i z tej okazji mam dla was melonierów. Trzy proste pytania, odpowiedzi A i B będą dziś związane z językiem polskim, ale jeżeli uda wam się na nie odpowiedzieć, no to wtedy zgarnia się merch od Melo Radia. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla was. Czekam na chętnych do gry. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Za chwilę gramy w melonierów, a gramy muzycznie już teraz. Vintage Culture i Gaps, Lost, będzie Alan Walker i Alone, a zaczynamy od Jazzy i Kendona. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Vintage Culture i Gaps to Lost w Melo. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19 na zegarach. Dziś matury z języka polskiego, więc za chwilę Dorota zmierzy się w melonierach właśnie z pytaniami z języka polskiego. A propos polskiego, to jeszcze polski klasyk, Hi-Fi Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus i Mafia Mike w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Melo Radio.

0: Czujecie tę magię w powietrzu? Magic in the air, Magic System w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minuty po 19. A teraz czas, żeby ktoś z was to został melonierem.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: No miliona złotych może nie mam, ale mamy melomerczy, który mam nadzieję, że zgarnie Dorota. Siemano.
2: Siemano.
0: No cześć. Słuchaj, jak twój poniedziałek? Na plus, na minus?
2: Na plus.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, ty pisałaś maturę z języka polskiego?
2: Też pisałam.
0: Jak ci poszło? Pamiętasz może?
2: Wiesz co, pamiętam, że bardzo się stresowałam, a trafiłam na bardzo takie tematy, które mi podpasowały akurat.
0: No proszę bardzo.
2: Taka ciekawostka, w Poznaniu jedna osoba na pytanie, co to znaczy ryzyko, napisała na kartce na egzaminie dojrzałości, że ryzykiem jest oddanie pustej kartki.
0: Ja bym poszanował, słuchaj. No to słuchaj, zobaczymy, jak tobie pójdzie z pytaniami z języka polskiego, no bo skoro dzisiaj dzień matur, no to ja mam dla ciebie takie trzy pytanka, odpowiedzi zawsze A i B. Jeżeli uda ci się odpowiedzieć na trzy pytania, no to wtedy zgarniasz melomerch. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: A taki dźwięk będzie oznaczał, że odpowiedź jest poprawna. To co, lecimy?
2: I lecimy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. W jakiej książce występuje postać księdza Robaka? A. Lalka czy B. Pan Tadeusz?
2: Pan Tadeusz, B.
0: Bardzo dobrze. No to pytanie drugie. Ile części ma trylogia Sienkiewicza? A. 6 czy B. 3?
2: 3.
0: Bardzo dobrze. Pamiętasz? Jakie
2: tak.
0: To były książki? No to dawaj.
2: Ognie mi mieczem, Pan Wołodyjowski i Potop.
0: No pięknie, słuchaj, to w ogóle ja chyba coś gratisowego będę musiał do nagrody dorzucić za taką wiedzę. No to słuchaj, pytanie trzecie. Kto jest autorem słów Litwo, ojczyzno moja? A. Adam Mickiewicz czy B. Trips?
2: Nie no, Adam Mickiewicz, no.
0: Bardzo dobrze. Słuchaj, no ja nie mam, Dorota, wątpliwości. Jeżeli teraz byś pisała maturę, to byś miała 100%, a może nawet i więcej. To co, podchodzisz kolejny raz?
2: Już dałam.
0: Dobra, melonierów wygrałaś, to się liczy. Melomerch leci do ciebie i Benny Hollow, ten numer leci do was.
1: Melonierzy w Meloradio.

0: Meduza i Omri Camomile to Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas. 28 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, na w tej godzinie będę miał coś dla śpiochów. Powiem wam, jaka pozycja do snu jest najlepsza. Bo wiem, że niektórzy mieli takie majówki, że po nich to warto dobrze odespać. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

Fix Me w Mela, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Ten sposób spania jest najlepszy. Słuchajcie, naukowcy przebadali, w jakiej pozycji powinniśmy spać, tak żeby było to dla naszego zdrowia najlepsze. No i wymyślili, że to nie jest sposób na przykład na spanie na brzuchu, ani na plecach. Trzeba spać na boku, no bo wtedy na przykład powstaje taki proces, który oczyszcza z mózgu toksyny. No, dlatego warto spać na boku, ale mi się wydaje, że i tak najlepszy sposób na spanie to taki, w którym noga wychodzi za kołdrę, nie? Jakoś trzeba świeże powietrze złapać.

0: Kompletka i jej nowość to Tańcz. Jeszcze przed 20, a po 20 zabiorę was w miejsce, gdzie będzie można sobie potańczyć i poskakać. Będę miał wlotki na Sunrise Festival. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
6: Na zgrach już punktualnie 20. Poniedziałki mogą być fajne, bo w Melo Radio macie wlotki na Sunrise Festival. W tej godzinie takie ktoś z was być może zgarnie. Znaczy być może zgarnie nie, bo na pewno ktoś zgarnie, ale jeszcze nie wiem kto, to się okaże. No a wcześniej gram Anima i Joji, będzie Beautiful, DJ Antua i Masieri, też wam zagram. A zaczynam od numeru I Run, to Haven i Caitlin Aragon. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Bibi Rexha i Faithless to New Religion w Melo. A teraz czas na coś, co obiecałem i coś, na co wiem, że wielu z was czeka.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No bo już w samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, największa w Polsce impreza muzy elektronicznej. 6 scen, dziesiątki DJ-ów, no i piękna miejscówka w Kołobrzegu. Mowa oczywiście o Sunrise Festival, my Melo Radio chętnie was tam zabierzemy. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no w jego trakcie między innymi na scenie wystąpią Scooter, DM, Billy Gillis, Urzel, Sony Fodera, czy na przykład Sigala. Wy ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć, no i zobaczyć na żywo. A żeby zgarnąć taką wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Melo Radia, no i głosówką nagracie odpowiedź na pytanie, jakie jedzonko po dobrym Melo jest najlepsze, no i dlaczego? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi. Meloradio.pl, tam odnośnik do naszego WhatsAppa na pewno znajdziecie.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

0: A już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu Sunrise Festival, na który chyba by chciała się wybrać Kaśka, co? Siemano?
1: Cześć.
0: No cześć, chciałabyś może na pierwszy dzień pójść, co? Mam podwójną lotkę. No właśnie, słuchaj, zapytałem, jakie jedzonko musi wlecieć po dobrym melo i dlaczego, jakie jest najlepsze. No to co to u ciebie jest?
1: Kabowy, fryteczki, buraczki, a może tłusta rybka.
0: Jak rozumiem, fanką skutera jesteś.
1: No pewnie.
0: No to już się pakuj, bo pierwszy dzień Sunrise Festival jest twój, właśnie dostajesz podwójną lotkę. Aż mi przester zrobiłaś, to oznacza, że będzie świetna zabawa.

Cynical to Colors, Safri Duo i Chris de Sarandi w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 21 w ten poniedziałkowy wieczór. Pychu z tej strony, siemano. No i patrzę na to, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, no bo kończy się dziś 31 kolejka właśnie naszej polskiej pięknej, najlepszej ligi. No i Radomiak Radom walczy z Lechią Gdańsk i wygrywa 3-1, mimo tego, że drużyna z Radomia gra w osłabieniu, to pokonuje Gdańszczan. No i na razie wygląda na to, że 3 punkty w Radomiu zostaną, no bo już 80 minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a Radomiak dalej na dwubramkowym prowadzeniu. Mega ciekawy ten mecz, więc jeżeli nie macie co robić zupełnym przypadkiem tego wieczora, to może jeszcze warto sobie odpalić. No a czy szykują się też 3 ciekawe ostatnie kolejki ekstraklasy? Bo tak naprawdę pół tej ligi może spaść. To może być naprawdę ciekawe. Współczuję wszystkim, którzy to przeminą i nie będą oglądali, bo to naprawdę mega interesująco się zapowiada.

0: Felix Jen i Rain in Ibiza w Melo, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 21, a Felix coś tam sobie tworzy, wstawił na Instagrama post, w którym właśnie jest w studiu. Czekamy na nowości.
1: A już o 21 zagramy
0: Thomas Gray, jego Rumors. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Select. Reklama.
1: Ale tu ruch.
2: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
1: O, kwiat pszczelej młodzieży.
2: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
1: To zapylam tam z tobą.
3: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na północy Poznania powstaje nowa przeprawa przez Wartę. To inwestycja ważna dla mieszkańców metropolii. Połączona Czerwonak z Poznaniem, zapewniając wygodną i bezpieczną trasę dla pieszych i rowerzystów, kładka będzie gotowa w wakacje. Powstała przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku. Na drugim brzegu Warty zejście znajduje się na wysokości Umultowa, blisko leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Po jej otwarciu skróci się znacznie, szczególnie dla mieszkańców północy Poznania, droga do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. A tymczasem kolejny temat w naszym magazynie. Podpalacz wiat śmietnikowych z Nowego Miasta zatrzymany.
12: Do zdarzenia doszło 22 kwietnia około godziny 15 na terenie Nowego Miasta. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusz tamtejszego komisariatu, przejeżdżając ulicą Kukułczą, zauważył kłęby dymu wydobywające się z wnętrza wiaty śmietnikowej. Policjant natychmiast udał się na miejsce. Zastał tam mieszkańca osiedla próbującego samodzielnie ugasić nabierający na sile ogień. Mężczyzna poinformował funkcjonariusza, że o pożarze powiadomił już straż pożarną. Do czasu przyjazdy pozostałych służb policjant zabezpieczył teren i zadbał o to, by osoby postronne nie zbliżały się do niebezpiecznej strefy. Jednocześnie funkcjonariusz przeprowadził wstępne rozeznanie wokół pobliskiego terenu pod kątem rozmieszczenia kamer monitoringu, które mogły objąć swoim okiem przyczynę i moment powstania pożaru. To nie był jednak koniec. Podczas tych działań policjant zauważył poruszenie wśród mieszkańców osiedla kilka bloków dalej. Jak się okazało, w niewielkiej odległości od pierwszej paliła się kolejna wiata. W tym przypadku ogień był już na tyle silny, że uszkodzeniu uległ również zaparkowany obok wiaty samochód marki Renault. Tam również wezwano od razu zastępy straży pożarnej, która skutecznie ugasiła oba pożary. Mundurowi, mając wiedzę o dwóch podobnych zdarzeniach obok siebie i to w tak krótkim odstępie czasu, nie mieli wątpliwości, że było to celowe działanie. Śledczy z Komisariatu Policji Nowe Miasto zabezpieczyli materiał dowodowy, z którego jasno wynikało, że wiaty śmietnikowe zostały podpalone przez jednego i tego samego mężczyznę. Rozpytanie świadków zdarzenia oraz skrupulatna praca operacyjna policjantów pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy. Jeszcze tego samego dnia 34-latek został przez funkcjonariuszy z Nowego Miasta zatrzymany. Mieszkaniec powiatu poznańskiego usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy za uszkodzenie w wyniku podpalenia dwóch wiat śmietnikowych, a drugi za uszkodzenie pojazdu marki Renault, które nastąpiło w wyniku rozprzestrzenienia się ognia. Łączne straty spowodowane w wyniku tych pożarów wyniosły 20 tysięcy złotych.
11: Podejrzanemu grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czas na dłuższą rozmowę w naszym poznańskim studio. Dziś ze mną
13: Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich.
11: Zacznę od wielkiego odkrycia w bibliotece.
13: To prawda, jesteśmy cały czas pod wielkim wrażeniem tego, co udało się znaleźć w naszych zbiorach. Mianowicie podczas pracy nad przygotowaniem do scenicznego wystawienia sztuki Kościuszko nad Sekwaną okazało się, że w partyturze tego utworu znajduje się najprawdopodobniej pierwszy zapis Mazurka Dąbrowskiego. I mogą Państwo zapytać, dlaczego tak późno się o tym dowiedzieliśmy? A to dlatego, że partytura jest osobno, tekst jest osobno i tekst brzmi zupełnie inaczej niż ten tekst, który my znamy. Wobec tego dopiero w momencie, kiedy pan Mariusz Matuszewski, muzyk, kompozytor i aranżer, wziął na warsztat ten tekst, stwierdził, że to, co gra, to jest właśnie Mazurek Dąbrowskiego z kompletnie innym tekstem. Tutaj w grę wchodzą oczywiście wybiegi przed cenzurą. Jesteśmy w latach 20. XIX wieku i pod zaborami. Stąd też to zaskoczenie, a to jest właściwie dopiero początek, dlatego że będą Państwo mieli okazję zobaczyć Kościuszkę nad Sekwaną i usłyszeć tę muzykę już w listopadzie.
11: To jest dopiero początek, to pozwoli Pani, że za jakiś czas zaproszę Panią do naszego studia tutaj przed 27 grudnia i opowiemy, co dalej.
13: Na pewno będzie o czym mówić. W maju zapraszamy także na nową wystawę do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. To będzie wystawa dla fanów rzeźby, dlatego że bohaterem tej wystawy jest Franciszek Black, a łączy się on z Sienkiewiczem poprzez Krzyżaków, ponieważ myślę, że większość z nas skojarzy Sienkiewicza właśnie jako autora Krzyżaków. Natomiast ten symbol związany z zwycięstwem grunwaldzkim to jest pomnik grunwaldzki w Krakowie, którego autorem był właśnie Franciszek Black. I jak łączyły się losy tych dwóch panów, jak łączyły się historie i wyobrażenia o Wielkiej Wojnie z Zakonem i też jak łączyły się losy polsko-szwajcarskie Franciszka Blacka i Henryka Sienkiewicza. O tym będzie można dowiedzieć się już 9 maja w sobotę o godzinie 12 podczas otwarcia tej wystawy, ale oczywiście maj to także czas nocy muzeów, więc także wtedy będzie można tę wystawę odwiedzić. Myślę, że bardzo ciekawa wystawa prezentująca Sienkiewicza od troszeczkę innej strony i tę jego najbardziej znaną książkę też w innym kontekście. Spotkania autorskie, czyli to, na co się najbardziej chyba czeka w bibliotece i tych spotkań w maju będzie bardzo dużo. 8 maja zapraszamy do Filii 15 na Fabianowie na spotkanie z Piotrem Bojarskim wokół jego najnowszej książki Drzyzgi. To będzie oczywiście historia o historii, ale też z jakąś zagadką, jak to zwykle u Piotra Bojarskiego bywa. Z kolei 11 maja o 18 gościem Biblioteki Wildeckiej przy ulicy Hetmańskiej będzie Maria Paszyńska. Autorka niezwykle popularna, która łączy w swoich książkach opowieść, tajemnicę i historię. I właśnie ta historia, zwłaszcza historia Warszawy, jest dla niej istotna. Napisała między innymi książkę Dziewczyny ze Słowaka o tym, jak podczas II wojny światowej uczennice i absolwentki słynnego Liceum Słowackiego działały w podziemiu. Jest też autorką książki Bibliotekarka z Warszawy. Myślę, że dla nas, dla bibliotekarzy, szczególnie istotnego tytułu. To jest pisarka młoda, ale ma w swoim dorobku już ponad kilkadziesiąt powieści i łączy właśnie te elementy naszej polskiej historii także z historią Imperium Osmańskiego, ponieważ ma na swoim koncie także studia orientalistyczne, więc bardzo ciekawa pisarka, bardzo ciekawe książki. Myślę, że warto na to spotkanie się wybrać 11 maja o godzinie 18 do Filii Wildeckiej, a tego samego dnia, czyli 11 maja w głównym gmachu biblioteki spotkanie, które znowu będzie łączyć kobiety i będzie łączyć poezję. W naszym cyklu Poetki z daleka i z bliska wykład pani profesor Moniki Miazek-Męczyńskiej z naszej poznańskiej filologii klasycznej o tym, co łączy Safonę i Marię Pawlikowską-Jasnorzeską. Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, zwana polską Safoną, wielokrotnie nawiązująca w swojej twórczości do poezji tej greckiej autorki, ale też właśnie pytanie, na ile to nasze myślenie o Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej w kontekście tej literatury antycznej jest prawdziwe. Myślę, że tutaj spotykając się z panią profesor, która jest filologiem klasycznym, to będzie bardzo ciekawe zderzenie tego, co my wiemy, a z tego, co wydaje nam się, że wiemy o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej i tego, co wydaje nam się, że wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o samej safonie. To spotkanie autorskie majowe, ale będzie ich oczywiście jeszcze więcej. Dlatego, że będą też spotkania muzyczne. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filipot Lipami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów, zapraszamy do Galerii Atanazego u nas w Głównym Gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
11: A będzie coś dla dzieci?
13: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego, że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na Dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc, jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę no dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Mphiphi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym, a o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem, no bo nie ma Kubusia Puchatka bez pszczół, a o 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe i tak zajmujące? I mimo tego, że niektóre mogą wydawać się naiwne, no to dzieci, myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, no to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11. To oczywiście nie są wszystkie wydarzenia, które w bibliotece i w filiach będą się odbywały w maju. Zapraszamy na to, by zajrzeć na stronę, ponieważ tam dokładna rozpiska co, gdzie i kiedy. I warto wspomnieć dla starszych słuchaczy, że w maju startuje także Senioralna Wiosna, czyli cykl wydarzeń dla seniorów. W tym roku będzie ona poświęcona fotografii. Będziemy między innymi uczyć Państwa specyficznego patrzenia. Dlatego, że w fotografii najważniejsze jest oko, a to się da wytrenować. Będziemy robić zdjęcia telefonem, będziemy też zastanawiać się, co zrobić, żeby ta fotografia miała w sobie jakąś tajemnicę.
11: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zakończyły się prace w rejonie skrzyżowania ulic Dolna, Wilda i Krzyżowa. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
14: Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu, dzięki której poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. A kierowcy zyskali miejsca postojowe. Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy Wildy udający się do parku imienia Jana Pawła II musieli pokonać 3 pasy ruchu przez ulicę Dolna Wilda. Dzięki zmniejszeniu długości i szerokości przejścia dla pieszych skrócił się czas przebywania pieszych na jezdni. Dodatkowo zebry przez ulicę Dolna Wilda oraz przez ulicę Krzyżową zostały doświetlone, co oznacza, że poprawiła się również widoczność pieszych po zmroku. Ponadto zgodnie z miejskimi standardami na chodnikach pojawiły się fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym. Na jezdni zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Prawy pas ruchu na ulicy Dolna Wilda, który wcześniej przed zmianami służył do włączania się do ruchu, pełni teraz rolę parkingu. Kierowcy zyskali około 10 miejsc postojowych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 160 tysięcy złotych. Dokładna wartość będzie znana po przeprowadzeniu odbiorów końcowych. Ponad 41 tysięcy złotych przeznaczyła Rada Osiedla Wilda ze środków, które ma do swojej dyspozycji.
11: To przypomnę na poznańskiej Wildzie. Czas na dłuższą rozmowę, a teraz zajrzymy do poznańskiej palmiarni, a tam wiosna na całego w samym Poznaniu, w całym mieście, ale w palmiarni również czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku.
15: Oczywiście, że czuć. Zaczynają budzić się te rośliny nasze wspaniałe w palmiarni, zaczyna kwitnąć palmiarnia, zaczyna zachwycać ferią barw, kolorów. Aleksandra Tomczyk, palmiarnia poznańska. I też zachęcamy do odwiedzania palmiarni w maju. Nie ruszając się z Poznania, można wyruszyć w podróż, podążać przez różne kontynenty, różne strefy klimatyczne bez konieczności organizacji dalekiego wyjazdu, bez konieczności stania w korkach, bez dojazdów, tak? Wystarczy wsiąść w tramwaj, w autobus, będąc w Poznaniu i po prostu do nas przyjechać. A wiosnę witamy z przytupem. Będziemy mieli taką, można powiedzieć, małą Holandię w Poznaniu. Można powiedzieć, że taką namiastkę, symboliczny kwiat dla Holandii, który rozbudzał emocje, wyobraźnię wielu w XVII wieku, bo łączy się to z pierwszą bańką spekulacyjną w historii, można powiedzieć, kiedy te tulipany, te cebulki tulipanów osiągały zawrotne kwoty i spowodowały, no, niemałe zamieszanie w tym kraju. Otóż będziemy mieli namiastkę tej gorączki tulipanowej, bo właśnie 8 maja rozpoczyna się 25. wystawa tulipanów, także to będzie takie święto, prawdziwe święto wiosny. Będą to artystyczne kompozycje florystyczne przeróżnych tulipanów, czyli taka tulipanomania trochę. Te kwiaty potrafią naprawdę mieć różne faktury, różne kształty, różne kolory, postrzępione brzegi, to jest wynik choroby, to taka mała tajemnica, ale i tak robi to niezwykłe wrażenie. Także od 8 maja proszę się śpieszyć, bo wystawa będzie trwała tylko do utraty świeżości kwiatów. Tak, na pewno w pierwszym tygodniu będą zachwycały, później już warto przyjść, natomiast warto naprawdę się śpieszyć, zarezerwować już sobie czas na tego 8 maja, na tą podróż i na to zwiedzanie tej wspaniałej wystawy.
11: A tak przy okazji powiedz twoje ulubione tulipany.
15: Chyba takie ciemniejsze, takie ciekawe, trochę mroczne, trochę tajemnicze. Także każdy z nas będzie mógł sobie wybrać jakiś taki ciekawy kolor i porównać, zobaczyć.
11: Ja powiem tobie, że jestem tradycjonalistą i lubię te czerwone, takie typowe i żółte. A to chyba taki sentyment się włącza. U babci w ogródku takie właśnie rosły i gdzieś to tak zostało.
15: Takie klasyki, te klasyki oczywiście również zawsze się bronią, zawsze pięknie wyglądają, elegancko i klasycznie. Nawiązując do tych czerwonych tulipanów, one właśnie zakwitły w Parku Wilsona. W samym centrum Parku Wilsona, w tej pięknej części francuskiej, eleganckiej, jak te czerwone tulipany, będzie można również spędzić czas w maju. Park żyje, park się budzi do życia, można posiedzieć na ławeczce, można się zrelaksować, przyjść do palmiarni oczywiście, a przy okazji pospacerować i również właśnie w parku będzie się działo, bo 23 maja zapraszamy na Akademię Zielony Poznań. Na stronie miejskiej miasta Poznań można zobaczyć, co tam się będzie działo, a będzie działo się naprawdę dużo. Będzie wiele stoisk, będą konkursy, warsztaty. Zachęcamy poznaniaków do dbania o tą swoją zieleń w najbliższej okolicy, czyli ogródek, przestrzeń zieloną w najbliższej okolicy, balkony, bo przecież będzie konkurs na najpiękniejszy poznański balkon. Także naprawdę warto podejść, dowiedzieć się, zasięgnąć porady, jak uzielenić dookoła swoją przestrzeń. Później, dzień później dokładnie, bo to będzie w sobotę, a 24 maja w niedzielę spędzimy czas i rodzinnie, i bardzo ciekawie. W duchu takim trochę zero waste, bo będzie wietrzenie szaf. Będą stoiska, gdzie będzie można wymieniać ubrania, unikatowe rzeczy z drugiej ręki czekają na nas. Będzie piknikowa atmosfera, strefa gastronomiczna i lokalne rękodzieło, lokalni twórcy. Będzie biżuteria, będą ubrania, atrakcje dla dzieci też, co ważne. Podczas gdy mamy będą buszować, tatusiowie też się nie będą nudzić z dziećmi, także będzie można skorzystać z tych atrakcji. Też pójść do palmiarni oczywiście. Także zapraszamy i 20 i 24 maja będzie się działo dużo w Parku Wilsona.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję również.
11: W kalendarzu maj, a wy niezmiennie słuchacie naszego magazynu prosto z Poznania. Ponad 3 miliony złotych na ratowanie zabytków. Powiat poznański dofinansuje 37 obiektów. Spora część środków zostanie przeznaczona na ochronę dóbr kultury sakralnej. Na pomoc mogą liczyć także instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne oraz historyczne tereny zielone. Rekordowa dotacja, bo aż 300 tysięcy złotych trafi do Kościoła Chrystusa Króla w Rokietnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont dachu. W naszym magazynie Kultura w maju kwitną bzy, kwitną kasztany, ale też dzieje się w Teatrze 8 Dnia.
16: Wszystko kwitnie. Zapraszamy do Teatru 8 Dnia. Jest wielkie zainteresowanie już od lutego, kiedy była premiera spektaklem Teatru Łapaczy Snów Don Kiszot. Myślę, że z jednej strony ludzie chętnie przychodzą na Don Kiszota, bo to klasyka, ale z drugiej dlatego, że jest to absolutnie fenomenalna i fantastyczna grupa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osób dorosłych, to chciałbym podkreślić, bo często to się nam jakoś w głowie spina z dziećmi czy młodzieżą. To jest spektakl o szukaniu jakiejś swojej tożsamości i podążaniu za swoimi marzeniami, ale najlepiej to, o czym on mówi, ujęła w swoim wierszu jedna z aktorek, Natalia Turosławska, ona też tą swoją twórczość przedstawia w tym spektaklu, napisała mianowicie: zamykam oczy marząc o życiu innym niż głupi los mi zgotował, o takim życiu, w którym coś znaczę i wielkich rzeczy mogę dokonać. To jest pragnienie, myślę, każdego człowieka, a dla naszych aktorów z Teatru Łapaczy Snów z Poznania jest to może nie tyle trudniejsze, co jeszcze bardziej oni czują tę potrzebę, żeby biec za marzeniami, żeby osiągnąć coś w swoim życiu i żeby nie być na przykład postrzeganym tylko przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale też jako osoba, która jak każdy ma jakieś talenty, pragnienia, marzenia i tak dalej. To od tego zaczynamy właśnie. 8 maja i 9 maja też bardzo oblegany spektakl Kafka, tekst urywa się. Przypomnę, że nasz teatr stworzył właściwie taki tryptyk z tekstami Franza Kafki, bo niedawno była rocznica jego śmierci, taka pełna, setna, i ten Kafka gdzieś ciągle wracał i wydawałoby się, że to jest taka literatura sprzed 100 lat, właśnie nieco odległa, ale Kafka ma grono swoich fanów przez dziesięciolecia i teraz też gdzieś wraca to zapotrzebowanie na prozę Franza Kafki i zastanawiamy się właśnie w tym spektaklu, jaki Kafka jest potrzebny współczesnemu człowiekowi. To taki autor może niejednoznaczny, często gdzieś obudowany różnymi stereotypami, a my w spektaklu salowym, bo jest to właśnie oprócz monodramu i spektaklu plenerowego nasz spektakl salowy dotyczący Franza Kafki. Też jest to rozważanie o relacjach, tam są fragmenty listu do ojca Franza Kafki, o wydobywaniu się aktora czy artysty z podziemi, czyli też o takim kreowaniu siebie, i to właśnie 8 i 9 maja o 19 w Teatrze 8 dnia.
11: A później 15 maja, tak?
16: W połowie maja dokładnie mamy pierwszy pokaz powarsztatowy. Kiedyś opowiadałem Państwu o warsztatach, które nazywamy Alternatywna Szkoła Teatru, w którym ludzie dorośli i młodzież spotykają się nie tylko po to, żeby bawić się teatrem, czy próbować szukać siebie w teatrze, ale żeby stworzyć spektakl, czy też taki właśnie pokaz powarsztatowy, a tak się składa, że mamy w tym roku rocznicę urodzin Stanisława Barańczaka, więc naszego poznańskiego poety, ale też założyciela Teatru 8 dnia. Był on w tej grupie, która właśnie teatr zakładała, i dlatego nasza grupa ludzi dorosłych, która nazwała się Byle Nie w Dżinsach, taką nazwę przybrali, proponuje nam właśnie pokaz powarsztatowy Sny po B, czyli po Stanisławie Barańczaku, na podstawie jego tekstów, jego poezji. Właśnie warsztatowicze wyciągali różnego rodzaju poetyki, słowa, metafory. To, co znowu nam współczesnych ludzi dotyka w twórczości tego poety, który tak zresztą niedawno żył pośród nas i myślę, że jeszcze wielu go pamięta, ale tak to jest też z pamięcią, że trzeba ją podsycać, i właśnie dobrze, że jest ta kolejna jakaś rocznica, w której możemy przypomnieć, kim Stanisław Barańczak był dla nas, dla poznaniaków, dla Teatru 8 dnia.
11: I to nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się w Teatrze 8 dnia w Poznaniu, bo już 22 maja
16: mamy kolejny pokaz właśnie tym razem młodzieży, grupy młodzieżowej właśnie warsztatów Alternatywna Szkoła Teatru. No, młodzież ma coś takiego w sobie, że może trochę trudniej jest nam opisać dokładnie, co będzie efektem tej ich pracy, ale są bardzo zaangażowani i na pewno zachęcająca może być ta młodzieńcza energia, która na tej scenie aż buzuje i pulsuje, i tym razem pokażą pokaz powarsztatowy pod tytułem Dystopia. Więc myślę, że to w takim kręgu bardzo popularnym teraz jakiegoś też science fiction i takiego pokazywania różnego rodzaju utopii i dystopii, to się bardzo dobrze wpisuje. Jeszcze w maju będzie wiele innych rzeczy, ale myślę, że będziemy mieli też okazję sobie o nich porozmawiać, bo jeszcze pewne rzeczy musimy dopiąć i odpowiednio przedstawić. Także 7 maja, 8 i 9 maja, 15 maja i 22 maja. Mam nadzieję, że w te wieczory znajdą Państwo czas, żeby pojawić się przy ulicy Ratajczaka 44.
11: A jeśli ktoś tego nie zanotował, to oczywiście może zajrzeć na Waszą stronę.
16: Zapraszamy na naszą stronę teatrusmegodnia.pl bez polskich znaków, ale też we wszystkich platformach społecznościowych jesteśmy jakoś obecni, także można nas znaleźć i śledzić, co się u nas dzieje.
11: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
16: Szymon Bojdo.
11: Dzięki za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo.
11: A ja przypomnę, że cały czas słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Będzie remont Teatru Polskiego w Poznaniu. Otrzymał on ponad 49 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
17: No to jest olbrzymie dla nas wyzwanie. Chyba w mojej historii współpracy z teatrem jest rzeczywiście to największe wyzwanie. Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie ukrywam, że z jednej strony się oczywiście z tego bardzo cieszymy, bo to jest niezwykły prezent na nasz jubileusz 150-lecia teatru, ale z drugiej strony też istnieją pewne obawy i niepokój z tym związany, bo rzeczywiście odpowiedzialność za ten projekt jest olbrzymia. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki naszym pracownikom i dzięki firmom, które wybierzemy w drodze postępowań przetargowych, nam to się wszystko uda i sprawnie przebiegnie.
11: A teraz okolice poznańskiej Śródki.
18: W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury.
11: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
19: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
22: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
11: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
1: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
11: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
1: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, a jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
11: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
1: Jest to zjawisko, które, można powiedzieć, rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń, natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu z olej spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. One mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury. I zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
11: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
1: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy można powiedzieć, pozbierane na naszych ogródkach działkowych, kiedy porządkujemy. Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zapruszenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
11: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
1: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru. Także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym. Ale nierzadko też no właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny. I tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie. Giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mitycznie użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bożyśniejsze. To nie jest prawda.
11: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
1: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
11: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
11: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
2: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
11: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
2: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
11: Czyli w okolicy Poznania.
2: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
11: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
2: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
11: Pani Agnieszko, a Pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
2: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
11: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
3: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzenia czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerszyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
11: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
3: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest to jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tą godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody, wchodzić chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przyciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma, mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskie, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze dwuosobowe patrole najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka. Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
11: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOP.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrady. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek zgodnie z zapowiedzią poznańskie winogrady.
6: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
11: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę w moim studio zagościła
4: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KRO wiosną dzieje się dużo. KRO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe, no i też pogoda się udała. Także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu, i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
11: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
4: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko. Najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
11: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
4: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
11: Co dobrego jeszcze u was w maju?
4: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie sprawa, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek, ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W KREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców, naszego miasta i oczywiście całego świata, i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny, może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem, centrum, które są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu, wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem, centrum.pl, ale też Stowarzyszenie

0: tematyce dostępności edukujemy w zakresie niepełnosprawności, zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie. Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy, w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie, to jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
1: Czerwiec to też targi, również w tym roku?
0: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie. Ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na

0: błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Reklama.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: A dokąd to, kolego Świerszczu, skaczesz?
2: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
1: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
2: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla Świerszcza i jego nuty.
1: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
3: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 9.

0: 15. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
1: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
1: Freak Fight w Meloradiu.
2: Dziewczyny górą.
1: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: the answer.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.